0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski z tej strony. Witam i zapraszam na magazyn. Stowarzyszenie Motocyklowe Bielscy działa w Bielsku Białej i okolicach od ponad 10 lat. Formalnie grupa została zarejestrowana dokładnie 10 lat temu i to właśnie ten jubileusz będą już niedługo świętować. Porozmawiamy dzisiaj o wydarzeniu, które ma nie tylko przyciągnąć pasjonatów motocykli z całego regionu, ale również nieść pomoc charytatywną.
4: Angelika Jachum-Kącka, prezes zarządu w Stowarzyszeniu Motocyklowym Bielscy.
5: Damian Jaworski, wiceprezes.
3: Powiedzcie mi, w tym roku 2026 jako stowarzyszenie świętujecie ważną rocznicę, bo to jubileusz dziesięciolecia.
4: Tak jest. Na drogach Bielska-Białej i tutaj okolicznych tak naprawdę jako stowarzyszenie działamy, takie zarejestrowane stowarzyszenie, działamy od 10 lat. Teraz już obchodzimy właśnie nasze dziesięciolecie. Natomiast nasza historia sięga już tak naprawdę kilkunastu lat, bo takie rozpoczęcia sezonów, zakończenia sezonów, które się odbywały, ale też mniejsze wydarzenia, które miały na celu połączenie jakiejś grupy motocyklistów, to one się tak naprawdę odbywały już zdecydowanie wcześniej. Więc oficjalnie w KRS-ie jako zarejestrowane stowarzyszenie rzeczywiście jesteśmy 10 lat.
3: Czyli najpierw była grupa pasjonatów, dopiero później się to sformalizowało.
4: Tak, tak, tak. Zgadza się. Z tego względu też, że no chcieliśmy prowadzić akcje charytatywne, to po pierwsze. Po drugie, zauważyliśmy, że jest sporo osób, którym się podoba to, co robimy, chcieli się z nami utożsamiać, wobec czego postanowiliśmy pójść w sprzedaż ubrań, sprzedaż gadżetów, więc na skutek tego jakby łatwiej nam było mieć zarejestrowany podmiot, który pewne rzeczy nam upraszczą.
3: To dziesięciolecie to jest kolejna okazja do kolejnych działań charytatywnych. Powiedzcie mi, jakie świętowanie jest zaplanowane z okazji tego jubileuszu?
5: Dziesięciolecie będziemy świętować kolejnym cyklem imprezy Motopałac Weekend, który się odbędzie na terenie Pałacu Laryszów w Bulowicach. Impreza będzie połączona z akcją charytatywną, którą rozpoczynamy, inaugurujemy na tym wydarzeniu, gdzie będziemy robić zbiórkę również charytatywną dla Filipa Łukaszka. Zbiórka będzie również rozpoczynać akcję charytatywną i akcję tą charytatywną będziemy kończyć kalendarzem, który będzie oficjalnie przedstawiony na wernisażu końcem roku i wszystkie środki będą wpłacone na zbiórkę, na fundację dla leczenia tego chłopaka.
3: Co jeszcze podczas imprezy? Są już zaplanowane te punkty?
5: Mamy dużo fajnych, ciekawych punktów, między innymi koncerty, konkursy z fajnymi nagrodami, gastronomia, strefa dla dzieci. Myślę, że każdy coś znajdzie fajnego dla siebie. Warto zobaczyć i wesprzeć taką akcję.
3: To wszystko dzieje się w Bulowicach. To jest 27-28 czerwca. Ilu osób się spodziewacie? Myślicie, że całe stowarzyszenie tam się zjedzie?
4: No my jako zarejestrowane stowarzyszenie, czyli te osoby, które organizują to wydarzenie, no to nas jest w tej chwili ponad 50. Natomiast tych osób, które są zrzeszone i utożsamiają się z bielskimi, no to mamy tak naprawdę kilka tysięcy. Spodziewamy się dużej frekwencji, natomiast to nie będą tylko i wyłącznie motocykliści, no bo też osoby, które mieliśmy okazję poznać podczas naszych różnych wydarzeń, ale też rodziny z dziećmi, wobec czego zachęcamy do odwiedzania nas nie tylko właśnie motocyklistów, ale również szczególnie mieszkańców okolicznych gmin, ponieważ no taka ilość motocykli pewnie jak będzie na naszym wydarzeniu, w ciągu jednego momentu, w ciągu tych dwóch dni będzie trudna do zobaczenia. zobaczenia tak standardowo. Co jeszcze? Pałac jest w ogóle standardowo niedostępny do zwiedzania, to znaczy, że nie możemy go porównać do zamku na przykład w Pszczynie, czy do zamku Sułkowskich w Bielsku, gdzie można po pierwsze go zobaczyć z zewnątrz na co dzień, a po drugie można go odwiedzić. Tutaj pałac jest po pierwsze w takiej urokliwej lokalizacji, bo jest w, no można powiedzieć, takim parku pałacowym, wobec czego nie ma możliwości, żeby go zobaczyć z drogi. No a po drugie bramy tego pałacu cały czas są zamknięte. Więc przez te dwa dni pałac po pierwsze rezerwujemy, więc będzie tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. No a po drugie zmieni się tak naprawdę takie stricte środowisko motocyklistów. Więc będzie fajnie.
3: Wracając jeszcze do akcji charytatywnej, jak można w tym wziąć udział? Jak można wesprzeć to działanie?
5: No przede wszystkim to będzie zbiórka do puszki środków. Będą na terenie wolontariusze, którzy będą zbierać te pieniądze podczas imprezy. Później w zasadzie myślimy o takim rozwiązaniu, żeby właśnie na każdym wydarzeniu jakimś organizowanym przez nas, czy to Moto Piątek, czy jakiś, mieć taką puszkę też dodatkowo i dla chętnych, kto ma tam ochotę wrzucić każdy grosz, to zbierać. A przede wszystkim to będzie sprzedaż kalendarza, nie? Dystrybucja i jakieś licytacje podczas wernisażu.
3: Ten kalendarz to jest coś, co już robicie od iluś lat?
5: Tak, kalendarz już robimy też od wielu lat. Mamy już w tym coraz lepsze doświadczenie. Ostatnie parę lat robimy to jakby własnymi siłami. Mamy tutaj w stowarzyszeniu od tego roku członkinię, która się zajmuje fotografią. Wspaniale jej to wychodzi. Poprzednia edycja kalendarza jest całkowicie wykonana przez nią. Więc naprawdę świetna robota z jej strony.
3: A do puszek tylko gotówka, czy też jakieś elektroniczne płatności są możliwe?
5: Do puszek gotówka, natomiast jest możliwość bezpośrednich przelewów na konto fundacji.
4: A propos atrakcji, zapraszamy na wydarzenie od soboty od godziny 14 do niedzieli do godziny 15. I to nie tylko o godzinie stricte 15, 16, 17, kiedy będą trwały koncerty na żywo muzyczne, ale oprócz tego w godzinach wieczornych, kiedy pałac naprawdę zamieni się w takie bardzo klimatyczne miejsce. Wtedy też będziemy mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności wokalne, ponieważ to standardowo nie jest kojarzone z motocyklistami, ale bardzo się podoba, więc chcemy to zastosować już kolejny raz, czyli wieczorne karaoke, a po karaoke impreza z DJ-em. Także tutaj buty motocyklowe możemy odłożyć na bok, kaski możemy odłożyć na bok i wspólnie się pobawić, więc zapraszamy.
3: Jeszcze chciałem dopytać o koncerty. Jak będą wyglądać? Kto wystąpi?
4: Będzie można posłuchać lokalnych artystów. Są to przede wszystkim zespoły, które są powiązane z rockiem, ale też z delikatną nutką bluesa, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
3: A bilety na imprezę?
4: W tej chwili prowadzimy przedsprzedaż biletów, wobec czego do 21 czerwca można je kupić w obniżonej cenie na naszej stronie. Później będą dostępne już podczas wydarzenia w kasach. Mamy 3 rodzaje biletów. 2 rodzaje to są bilety dwudniowe i 1 rodzaj to jest bilet jednodniowy. Co do biletów dwudniowych, macie możliwość po pierwsze nocować pod namiotem, jeżeli macie ochotę budzić się w fantastycznym miejscu, patrząc na pałac, to zachęcamy bardzo mocno, a jeżeli wolicie jednak patrzeć na pałac od środka, to zachęcamy do wykupienia drugiej opcji, czyli biletu i spania w pałacu.
3: Rozmawiałem z Angeliką Jachym-Kącką i Danielem Jaworskim ze Stowarzyszenia Motocyklowego Bielscy. W ostatni weekend czerwca, 27 i 28, stowarzyszenie organizuje swoje dziesięciolecie. Teraz o wydarzeniu, które miało już miejsce i zapoczątkowało nową działalność w Bielsku-Białej. Z okazji inauguracji Centrum Wolontariatu w mieście odbyło się wydarzenie Moc Wolontariatu przy Teatrze Grodzkim.
6: Dzień dobry, Magdalena Wojczak, prezeska Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku-Białej.
3: Jesteśmy właśnie w Teatrze Grodzkim. Proszę powiedzieć, z jakiej okazji się tutaj spotykamy?
6: Stowarzyszenie Teatr Grodzki we współpracy z Centrum Wolontariatu przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej organizuje inaugurację, rozpoczęcie działania tego centrum, galę Moc Wolontariatu. Dzisiaj rozpoczęcie, impreza plenerowa. Chcemy zarazić ludzi, nie tylko młodych ludzi, ideą, że wolontariat jest czymś fajnym i może być początkiem nawet kariery zawodowej.
3: Tutaj w Teatrze Grodzkim też działają wolontariusze.
6: Tak, Teatr Grodzki od ponad 25 lat wspiera osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby potrzebujące wsparcia, nie tylko fizycznie, materialnie, ale również za pomocą naszych wolontariuszy dajemy wsparcie. Czasami zwykła rozmowa potrafi zdziałać więcej niż inne gesty.
3: Tutaj ze swoich doświadczeń w teatrze, czy ogólnie w mieście, jak może Pani ocenić, jak ważna jest ta praca wolontariuszy?
6: Wolontariusze są nieprzecenieni i nieocenieni. Wszelkie organizacje pozarządowe opierają się na idei pracy wolontarystycznej. Dla młodego człowieka jest to okazja, żeby kształtować sobie taką swoją wrażliwość, świadomość, otwarcie na drugiego człowieka, bez krytykowania. Nawet jak nam coś nie wyjdzie, to zawsze jest druga osoba, która wesprze, pomoże, pokaże, co zrobiliśmy źle i w jakim kierunku możemy podążać.
3: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję serdecznie.
3: Mówiła Magdalena Wojtczak, prezeska Beskidzkiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki w Bielsku-Białej. Wydarzenie przy Teatrze Grodzkim było inauguracją działalności Centrum Wolontariatu.
7: Magdalena Chodyniecka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ od jakiegoś czasu utworzyliśmy Centrum Wolontariatu i sieciujemy wolontariat w całym Bielsku. Czyli łączymy i wolontariuszy, i osoby, które potrzebują takiej pomocy, ale też również instytucje i organizacje pozarządowe, które skupiają wolontariuszy wewnątrz swojej działalności.
3: Są dzisiaj z nami przedstawiciele różnych NGO-sów z miasta?
7: Tak, oczywiście, że są. Zaprosiliśmy tych, którzy naprawdę działają tutaj bardzo prężnie, czyli Caritas, Brat Albert, Teatr Grodzki. Musiałabym to bardzo długo wymieniać, bo jest tutaj naprawdę dużo organizacji, ale przede wszystkim te organizacje, które chcą z nami to tworzyć, prawda? I te, które rozwijają w swojej działalności ten wolontariat. Także zapraszamy wszystkich. To jest oczywiście coś, od czego zaczynamy. Natomiast, tak jak powiedział pan prezydent, ponad 700 organizacji zarejestrowanych w Bielsku-Białej, więc będziemy się starać objąć coraz więcej tych partnerów i mieć coraz więcej partnerów. Jest również MOPS, który również ma swój wolontariat. Seniorzy, którzy bardzo prężnie też działają w różnych organizacjach. No i ludzie młodzi, no to wiadomo, że to są szkoły i taka własna inicjatywa. Ale będziemy też myśleć jeszcze o wolontariacie na przykład szpitalnym, pracowniczym, bo to są też takie nisze, gdzie jeszcze chcielibyśmy to uruchomić.
3: Czy może Pani coś doradzić osobom, które na przykład zastanawiają się nad wolontariatem, nie są jeszcze zdecydowane?
7: Co mogę doradzić? No słuchajcie, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że jak człowiek odda drugiemu swój czas, to tak jak powiedziałam, sam się zmienia i zmienia życie tej drugiej osoby. To jest ogromna satysfakcja. No nie mówię już jeszcze o takim wątku, który dotyczy tego, że się rozwijamy, zwiększamy swoje kompetencje, czyli coś, co mówił pan prezydent. To też jest ważne, ale wydaje mi się, że najważniejsza jest ta satysfakcja, że komuś pomogłem.
3: Czyli trzeba po prostu zacząć.
7: Tak, po prostu zacząć.
3: Mówiła Magdalena Chodyniecka, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Na wydarzeniu Moc Wolontariatu swoje stanowiska miały różne organizacje pozarządowe z Bielska-Białej.
8: My jesteśmy wolontariuszkami z Bielskiego Schroniska dla Zwierząt i jesteśmy też reprezentantkami naszych mediów społecznościowych Bielskie Łapki, więc też zachęcamy. Tam promujemy zwierzaki i schronisko i wolontariat ogólnie. Wszystko związane z naszym bielskim schroniskiem.
9: No. Tak, odpowiedzialne adopcje, zwierzęta, które są aktualnie do adopcji, psy i koty. I wszystko tak naprawdę o nich i pokazujemy to albo w taki emocjonalny sposób, albo humorystyczny.
3: Jak ważny jest wolontariat w schronisku?
9: Myślę, że bardzo ważny, bo nie tylko warto poświęcać swój czas, żeby pracować ze zwierzęciem, które może mieć jakieś traumy, może mieć swoje przejścia, ale też żeby angażować się w spacery dla zwierząt, angażować się w ich adopcję i po prostu być tam dla nich, żeby socjalizować je i przyzwyczajać do kontaktu z ludźmi.
3: Też chyba uświadamiacie, bo widzę tutaj słoik wiedzy o zwierzakach. Może wylosuję jedną kartkę, zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. Co to jest dom tymczasowy?
9: Zapraszamy do odpowiedzi.
3: Okej, trudno się wylosowało. Podejrzewam, że to jest coś takiego, że zwierzę gdzieś przebywa, zanim trafi do jakiegoś ostatecznego domu, tak, rodziny?
9: Tak, to może być albo dom dla zwierzęcia, które jest już stare, schorowane i potrzebuje jakieś inne miejsce niż schronisko, żeby czekać na tą swoją adopcję, albo to może być chociażby ostatnio miał misję. Szuka teraz domu tymczasowego dla kociąt, żeby je socjalizować, bo znalezione zostały kocięta które nie są przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem, więc potrzebują domu tymczasowego, żeby się po prostu socjalizować, przyzwyczaić do ludzi. My reprezentujemy tutaj Bielskie Łapki, jesteśmy wolontariuszkami ze schroniska.
8: Dwie trzecie składu, dzisiaj jedna niestety nie dała rady, ale jako wolontariuszki właśnie w trzy reprezentujemy Bielskie Łapki i zachęcamy, żeby nas tam odwiedzać i wspierać nasze zwierzaczki.
3: Odwiedziliśmy wydarzenie Moc Wolontariatu, które zainaugurowało działalność Centrum Wolontariatu w Bielsku-Białej.
0: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Jonasz Cecerski z tej strony, zapraszam serdecznie na magazyn. Jeżeli ktoś jeździ komunikacją miejską w Bielsku-Białej, to co jakiś czas może trafić na bardzo ciekawy autobus. W grudniu mieliśmy Śnieżkobus świąteczny, to była już kolejna edycja takiej odsłony pojazdu komunikacji zbiorowej. Niedawno autobus ozdobiony dziełami Beaty Bojdy pod nazwą Kierunek Sztuka, a teraz nowy kierunek, kierunek wyobraźnia. Nowy wygląd pojazdu, nowy artysta, również lokalny.
12: Cześć, ja nazywam się Mateusz Kołek. Jestem rysownikiem, ilustratorem, artystą z Krakowa, ale wychowywałem się w Bielsku-Białej. To miasto nadal ma szczególne miejsce w moim sercu. Często je odwiedzam. I właśnie w Bielsku wystartował autobus o nazwie Kierunek Wyobraźnia. Na tym autobusie prezentujemy kilka z moich prac, którymi chciałbym Was przynieść z kolei do dwóch innych miast, które są dla mnie szczególnie ważne. Chodzi tutaj o Hongkong i o Tokio. W tych rysunkach, portretując te miasta, tak samo jak Kraków, często inspiruję się rzeczywistością, która mnie otacza, takimi chwilami, które czasami przemykają niezauważone. Ja staram się znaleźć w nich jakąś metaforę naszych czasów, naszych emocji i podzielić się z odbiorcami. Jest to akcja, którą przygotowaliśmy z punktem 11 oraz z Bielskim Centrum Kultury. I mamy nadzieję, że być może zainspiruje Was ona do takiej praktyki, czyli do zwolnienia, spojrzenia wokół siebie i być może wyłapania czegoś inspirującego, zrobienia z tym coś twórczego. Tak jak ja robię swoje rysunki i teraz się nimi z Wami dzielę. Pozdrawiam Was serdecznie.
3: Mówił Mateusz Kołek, którego pracę możemy oglądać na jednym z miejskich autobusów. Więcej informacji Ola Tarnawa z punktu 11, organizatora akcji.
13: I po raz kolejny sztuka wyrusza w miasto. Zapraszamy Was w podróż miejskim autobusem. Tym razem kierunek wyobraźnia. To już kolejna odsłona projektu, który współtworzymy razem z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Bielsku-Białej. I po raz kolejny autobus miejski zamienia się w mobilną galerię sztuki. Na zewnątrz będziecie mogli zobaczyć imponujące, przepiękne ilustracje Mateusza Kołka. To artysta, który na co dzień mieszka i tworzy w Krakowie. Jego inspiracje związane są nie tylko z tym miejscem, również czerpie swoje inspiracje z Azji, Japonia, Hongkong, ale także z Bielska-Białej, bo stąd pochodzi. I zaprasza pasażerów w taką podróż trochę senną, trochę tętniącą neonami Temple Street przez nostalgiczne wnętrza tokijskich sklepów z zabawkami, aż po widok Tokyo Tower. A tak naprawdę zabiera nas w podróż w świat, właśnie świat wyobraźni. A to, co się dzieje w środku, to jest odpowiedź na to zaproszenie, na które w tym przypadku odpowiedziały dzieci i młodzież, które w ramach warsztatów poprowadzonych przez Ale Jakimów stworzyły ilustracje inspirowane właśnie twórczością Mateusza Kołka. To ich własne prace, to ich własne inspiracje. I tutaj mamy zderzenie dwóch światów. Artysty, który już jest artystą rozpoznawalnym i kolejne pokolenie, które wkracza w ten świat i otwiera się na niego z pełną świadomością swoich umiejętności. I myślę, że to jest właśnie to, co chcemy Wam przekazywać. Jak bardzo inspirująca podróż może być. Jak drogi przed nami mogą stać otworem, jeśli tylko na to pozwolimy. Także pozwólmy zawładnąć wyobraźnią sobie i przejedźmy się autobusem sztuki. Od 2 czerwca autobus wyrusza już linią numer 2. na normalną trasę. Normalną, a jednak bardzo wyjątkową. I rozkład jazdy na kolejne dni będzie uaktualniany na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Kuratorką projektu jest Anna Kroczek.
3: Mówi Ola Tarnawa z punktu 11, Bielskie Centrum Kultury. Punkt jest organizatorem akcji Kierunek Wyobraźnia. Zajrzymy teraz w przyszłość Bielska-Białej, o której zadecydować mogą mieszkańcy, jak co roku biorąc udział w budżecie obywatelskim. Ruszyła kolejna odsłona budżetu na rok 2027. Nabór na projekty już trwa.
14: Janusz Kaps, dyrektor Biura Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.
3: Trwa nabór wniosków na budżet obywatelski na przyszły rok, na 2027. Czy ta edycja będzie się czymś różnić od poprzednich?
14: To jest 13. edycja i rzeczywiście rok poprzedzający to jest rok działania w tym obszarze, żeby w 2027 była możliwa realizacja. W tym roku trochę zmian. Rzeczywiście pojawia się ponownie podział na projekty ogólnomiejskie i projekty osiedlowe i pojawia się specyfika wzorem poprzedniego roku, kiedy kultura dominowała w projektach, tym razem infrastruktura rowerowa, ale bardzo szeroko rozumiana i na te projekty przeznaczona jest duża część budżetu. Przypomnę, że to jest ponad 10 milionów, z czego 6 milionów 200 to są właśnie te projekty ogólnomiejskie. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać połowy środków, ale ponadto jest także w ramach projektu ogólnomiejskiego możliwość wykorzystania miliona na dowolny już cel, który mieszkańcy wskażą. I pozostały 3 miliony, tak jak zawsze, podział na osiedla, 30 osiedli w naszym mieście, w związku z tym podział równy, prosty po 100 tysięcy do wykorzystania na dowolny cel. Procedura rozpoczęła się od 8 czerwca. Zapraszamy do składania projektów. Jest nowa strona całego projektu obywatelski bb.pl. Tam są wszystkie informacje. Jest nowa strona, nowa konstrukcja. Można składać projekty tak jak poprzednio w wersji papierowej, albo przesłać listownie, albo dostarczyć do Biura Rady Miejskiej, ale można też skorzystać z formularza elektronicznego, który krok po kroku pokazuje, jak można te projekty złożyć. Każdy mieszkaniec może złożyć dowolną ilość projektów, no tylko z zachowaniem tego, że jeżeli dotyczy osiedla, no to musi być mieszkańcem tej części miasta. Jeśli dotyczy części ogólnomiejskiej, no to ten wymóg zamieszkania na terenie miasta Bielska-Białej. Potem po procedurze przyjmowania wniosków będzie procedura weryfikacji formalnej i weryfikacji merytorycznej, która będzie trwała aż do początku października i wtedy te zweryfikowane projekty będą poddane pod głosowanie, tak żeby jak co roku na koniec października można było ogłosić, co będzie realizowane w 2027 roku.
3: Czy przez te pierwsze kilka dni wpadły do skrzynki już jakieś wnioski?
14: Fizycznie przyszło parę osób z tych, które wcześniej składały wnioski, tak pytając o tą procedurę, o formułę, więc to zainteresowanie powoli narasta. Z doświadczenia naszego wynika, że ci mieszkańcy, którzy planowali wcześniej tak różne pomysły, są gotowi jak gdyby, no tylko ćwiczą teraz tą formułę i procedurę. Natomiast ci, którzy się dopiero zbierają do złożenia wniosku, najczęściej to jest ostatni tydzień, kiedy wpływają w różnej formie elektronicznej, papierowej, listowej te wszystkie projekty.

0: działań miasta generalnie, tak? Bo projekt obywatelski to jest tylko niewielki wycinek budżetu, tak? On jest duży, ponieważ obywatele mogą z niego korzystać, ale wiele tych działań już w osiedlach zostało zrobionych, tak? Place zabaw, siłownie, zalesienia, także jakby przestrzeń do realizacji kolejnych działań jest trochę mniejsza i pomysłowość jak gdyby trochę się wyczerpuje, stąd takie wskazanie tego obszaru, który wydaje się po przykładzie kultury z zeszłego roku, czy właściwie z tego roku, tak, bo w 2026 to realizujemy, ale budżet był formalnie realizowany rok wcześniej, że to zainteresowanie ukierunkowane troszeczkę pozwoli otworzyć może większe perspektywy dla mieszkańców.
1: To przypomnijmy jeszcze, do kiedy można składać swoje wnioski.
0: Projekty do 29 czerwca. Oczywiście w sytuacji, kiedy projekt nie będzie jakichś tam formalnych spełniał aspektów, każdy projektodawca dostanie jeszcze termin na uzupełnienie. Projekt zawiera miejsca na pewne deklaracje, tak? Jeżeli teren, na którym planowana jest jakaś działalność czy inna, nie jest terenem miejskim, musi być deklaracja tego, który nim zarządza, że się na to godzi, więc jest trochę takich formularzy do wypełnienia. Czasem może się zdarzyć, że mieszkaniec nie do końca będzie świadomy tego, jak ważny jest to załącznik. My na stronie internetowej przypominamy to co krok, ale czasem jest taka sytuacja, więc to będzie na uzupełnienie, a potem te projekty, które przejdą procedurę formalną przez wakacje, będą procedowane w ramach wydziałów urzędu, tak? Czy kwota przeznaczona na ten projekt, czy możliwości techniczne są rzeczywiście realne i wtedy my nazywamy te komórki wydziałami wiodącymi. Będą konsultować się także z projektodawcą, bo może po niewielkiej korekcie będzie można projekt jakby zaakceptować, ale to już jest jakby też na etapie dopracowywania, czyli pierwsza faza, która zakończy się na końcu czerwca, będzie wskazywała tylko, czy projekt zawiera formalne dane, nie czy jest możliwy do wykonania technicznie, czy nie jest możliwy do wykonania finansowo. Dopiero po wakacjach, kiedy merytoryczne wydziały się do tego odniosą, będzie można próbować korygować, tak, że albo że wskazana kwota na realizację jest za niska, albo że warunki techniczne w tym miejscu, gdzie jest wskazany projekt, są z jakichś powodów geologicznych, technicznych niemożliwe do realizacji.
1: Mówił Janusz Kaps, Biuro Rady Miejskiej Bielska-Białej. Trwa już nabór na projekty do budżetu obywatelskiego 2027. Swoje pomysły można zgłaszać do 29 czerwca. Więcej informacji na stronie internetowej urzędu. A wsparcie dla swojego budżetu otrzymało BTS Rekord Bielsko-Biała. Dzięki pieniądzom z Ministerstwa Sportu i Turystyki po wielu latach oczekiwań klub będzie mógł zmodernizować swoje boisko treningowe.
2: Dzień dobry, Janusz Szymura, prezes Beskidzkiego Towarzystwa Sportowego Rekord Bielsko-Biała.
1: Klub ostatnio otrzymał wsparcie, dofinansowanie od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Proszę powiedzieć, jaka jest to kwota i jakie jest to wsparcie?
2: Wsparcie otrzymaliśmy na taką gruntowną modernizację boiska sportowego. To jest nasze główne boisko treningowe. Dla nas niezwykle istotne, bo tam przebiega ten podstawowy proces treningowy naszych dzieci i młodzieży, jak również zajęcia szkolne. Kwota całkowita tego projektu to jest blisko 3 800 000 zł. Z tego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu dokładnie 1 535 000 zł. Także pokrywa nam połowę kosztów netto, natomiast my tą pozostałą kwotę, czyli kwotę 2 242 000, to będą fundusze klubu sportowego i podobnie jak w latach ubiegłych, te fundusze zapewni nam główny sponsor, czyli firma Rekord Systemy Informatyczne.
1: Czyli rozumiem, że chodzi tutaj o modernizację boiska, wymianę nawierzchni?
2: Tak, dokładnie. Wymianę nawierzchni, szereg. Trzeba powiedzieć, że przy tak intensywnej eksploatacji tego boiska, to ono ulega chciałem powiedzieć, dewastacji. Przesadziłbym, bo wszystkie mecze, czy sporo meczy na nich jest na tym boisku ma miejsce. Natomiast może wrócę do przeszłości. Boisko zostało wyposażone w sztuczną nawierzchnię.

0: W 2008 roku, czyli to jest 18 lat temu, wówczas była to budowa zupełnie nowego boiska i bardzo duży koszt to była podbudowa pod to boisko, zrobienie odwodnienia, oświetlenia. Natomiast szacuję gdzieś około 10 lat temu nastąpiła już pierwsza wymiana jednej nawierzchni syntetycznej na drugą. Trzeba też wiedzieć, że w międzyczasie są zmiany technologiczne w zakresie tych nawierzchni. Chcemy, aby to boisko dysponowało w tej chwili najnowszym takim rozwiązaniem technicznym, przede wszystkim z dbałością o zdrowie zawodników, tak żeby przechodzenie z nawierzchni naturalnych na sztuczną w zasadzie odbywało się w sposób, można powiedzieć, niezauważalny. No, mam nadzieję, że uda się to osiągnąć.
1: Rozmawiałem z Januszem Szymurą, prezesem BTS Rekord Bielsko-Biała.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.

0: Jeszcze przez około tydzień mają potrwać utrudnienia na ulicy Czerwonej w Bielsku-Białej w związku z modernizacją tej ulicy od posesji 68 do numeru 88. Mogą występować czasowe zmiany w organizacji ruchu. Bądźcie czujni.
1: Nie, no nie bójcie się tego poniedziałku. Już załatwiłem, że to będzie całkiem lajtowy dzień. Nie dziękujcie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Żeby się wam lepiej działało, podkręcamy tempo w Meloradio. 6:30.

Jedziemy z tym poniedziałkiem. No właśnie, jak tam wam idzie dzisiaj od rana? Co macie w planach? To jest idealny moment, żeby o tym powiedzieć i zgarnąć przy okazji torbę Meloradia. Tak na dobry początek nowego tygodnia. Taka torba Melo przyda się wam na pewno. No to dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Torba Meloradia już za chwilę może być wasza. 321-321-777 to jest numer do Melo. Prosto do studia. Korzystajcie, dzwońcie, czekam na was właśnie teraz. Jak jeszcze nigdy do nas nie dzwoniliście, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy koniecznie powinniście to zrobić. 321-321-777. Yeah,

0: Banzai Magnetic. No i jak ten numer się do nas przyczepi, to już zostaje na długo i bardzo dobrze, bo to fajne rytmy są w sam raz, niosą nas w ten poniedziałek. Siema Kinga, cześć, hej.
1: Czeka.
0: Cześć, hej, hej. Kinga, jak tam się dzień dla ciebie rozpoczął?
1: Super. Wstałam rano, deszcz pada, ale bardzo pozytywny poniedziałek.
0: A co zdążyłaś już zrobić?
1: No już zdążyłam zrobić kanapki, zawieźć syna na trening i jadę do pracy.
0: A po południu?
1: Ale pozytywnie.
0: Czas... No i bardzo dobrze, pozytywnie czasu znajdziesz trochę dla siebie po południu?
1: No pewnie, na rower idę, ja uwielbiam jeździć rowerem.
0: Słuchaj, ja też.
1: Polecam świetnie. Każdemu.
0: Pewnie, ja też, mamy coś wspólnego. Uwaga, mamy coś jeszcze.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Kinga, outfit elegancki czy na sportowo?
1: Na sportowo.
0: Muzyka na słuchawkach czy na głośniku?
1: Na głośniku.
0: Teraz uważaj. Wolałabyś zamienić się w lwa czy w żyrafę?
1: W lwa.
0: Albo raczej w lwice. Kinga, dla ciebie torba Melo Radia. Już ją pakujemy i wysyłamy do ciebie. Super poniedziałku, hej pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Felixia i Jasmine Thompson, Ain't Nobody w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Ej, jest Marcin, ej.
1: No ej, jestem, będą i będzie życiowy sukces Kamila Majchrzaka.
0: No jak sukces, to my lubimy to. Wam też sukcesów życzymy. Trzymamy kciuki za wszystkich nas.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Milki i David Guetta w Melo Radio. Just the way you are. Ale fajnie buja z samego rana ten numer. A co pogoda ma dla nas fajnego? Też za chwilę o tym.
2: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Money.
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 9.
2: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Pochmurnie, ale bez opadów. Dzisiaj przez większość dnia. O poranku jeszcze, czy do południa może jakieś drobne przejaśnienia możliwe, ale bez szału z tym słońcem. Natomiast później już tylko chmury, no ale bez opadów. W tej chwili 12 stopni w Bielsku-Białej, maksymalnie dziś 18. Wiatr słaby raczej, a ciśnienie umiarkowane.
1: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Umowa ma być podpisana w piątek w Szwajcarii. Nie żyje Oliver Tree. Amerykański muzyk, wokalista i producent zginął w zderzeniu dwóch helikopterów nad Rio de Janeiro. Jego największym hitem było Miss You. Oliver Tree miał 32 lata. Na koniec życiowy sukces polskiego tenisisty. Kamil Majchrzak wygrał swój pierwszy w karierze turniej rangi ATP. To na kortach trawiastych w Holandii. Pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Awansował na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Jakbyście mieli za zadanie łapać dzisiaj jakieś sukcesy, to też proponuję tak od samego rana w poniedziałek. To jest dobry termin na to, żeby zacząć. Siódma. Już na zegarach podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Hej, hej.

0: Wild Ones. CIA i Florida w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Ty wiesz, że to już tylko dwa tygodnie. Dwa tygodnie. A konkretnie czekaj, bo liczę. 10 dni szkoły konkretnie. A w zasadzie to już tylko 9, nie? Bo zakończenie roku szkolnego w Polsce w piątek wypada 26 czerwca. I pewnie nie wiesz, że w Stanach Zjednoczonych, w niektórych rolniczych rejonach, to jest taka tradycja, taki trend. Popularne jest to, że uczniowie ostatnich klas na zakończenie roku zgadnij czym przyjeżdżają. No, jakbyś miała taki pomysł odjechany.
1: Nie mam pojęcia chyba.
0: Żaden rower, żadna hulajnoga, słuchaj, żadne auto czy autobus, tylko traktor. Czujesz to?
1: No.
0: Taka jazda, niezła jazda będzie na Sunrise Festival. Zagra tam Hiożela, bilety będą u nas dziś wieczorem, już niedługo, więcej szczegółów o tym.

Tak, gramy dla was w poniedziałek rano w Melo Radio. Jak już słyszeliście w newsach Melo Radia, bardzo smutna wiadomość dotarła z Brazylii. Nad Rio de Janeiro doszło do wypadku. Zderzyły się tam dwa helikoptery. Jedną z ofiar jest amerykański muzyk, znany wam dobrze z naszej anteny, Oliver Tree. Był muzykiem, wokalistą, a także producentem i performerem. Dał się poznać światu w 2017 roku, gdy jego utwór When I'm Down stał się wiralem. To pozwoliło mu podpisać kontrakt z wytwórnią płytową. Pierwszy album wydał w 2020 roku, a kolejny pojawił się już po 2 latach. Można było usłyszeć go również na Coachelli. Latem planował trasę koncertową po Europie. We wrześniu miał z kolei wystąpić w Warszawie. W Melo Radio teraz jego jeden z największych hitów, Miss You i Oliver Tree.

0: Kalda z Tfilu. Tab Dogs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano. No i jak tam wasze przeczucie na ten nowy dzień i nowy tydzień przy okazji? Co? Jest dobrze czy bardzo dobrze? Obstawiam tą drugą wersję. Prawie w pół do ósmej już mamy w Melo Radio.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Reklama.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus

0: 20% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Po reklamie.

Lecę, lecę, lecę. Czy są bilety, czy nie? Uwaga, bo ja się tylko upewniam, że wy pamiętacie, co robimy razem od 31 lipca do 2 sierpnia. Oczywiście imprezujemy na Sunrise Festival. Razem z nami gwiazdy, najlepsi DJ-e z energetycznymi setami dla was. Będą Rehab, Paul Van Dyke, James Hype, Cosmic Gate i Axwell i wielu innych. Jak jeszcze nie macie biletów, to już dzisiaj będzie szansa je zdobyć w Melo Radio. Jeden warunek, musicie być blisko Melo i słuchać uważnie, tak żeby w odpowiednim momencie odpowiednio zareagować. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Mega wydarzenie, na którym bawicie się razem z Meloradiem. A teraz Andy Dust za 18.08.

0: Robin Schulz i Butter Times w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was na nowy dzień, nowy tydzień, tak żebyście się poczuli naprawdę mocno energetycznie, a tak żebyście wiedzieli, co trzeba, to Marcin Maniusy.
1: Tak, gdyby słuchali nas właściciele lokali gastronomicznych nad morzem, to im powiem tak w tajemnicy, że sanepid rusza nad morze.
0: Uwaga! Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Turn the Lights Off, you'll stay Jack Styla. To ja jeszcze wam powiem w tajemnicy, że prognoza pogody będzie za chwilę. Podobno ma być cieplej.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
2: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
9: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dnieotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
24: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
25: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
26: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto.
0: Kto tu? Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
5: Po reklamie.
13: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
26: Zaskoczeń nie ma, a więc jak zwykle o poranku nieco wolniejsza jazda jadąc krajową 52 od strony KUS przed węzłem Lipnik, krakowska przed lwowską, okolice Gemini Parku, żywiecka, lipnicka. No i rok szkolny trwa, więc przy szkołach, przedszkolach też mogą się zdarzać chwilowe problemy z przejazdem. Ranek, przedpołudnie jeszcze z drobnymi przejaśnieniami przynajmniej, ale później tylko chmury w prognozach, tyle dobrego, że padać nie powinno. Temperatura powolutku idzie w górę, było 12, teraz 13 w Bielsku-Białej, no ale to tak nie będzie rosło co godzinę o 1 stopień, na 18 się zatrzymamy. Wiatr raczej umiarkowany, no czyli momentami może sprawiać jakieś delikatne niedogodności.
27: Już prawie 8:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
28: Samochód z kandydatem PiS na premiera Przemysławem Czarnkiem miał kolizję. Politykowi PiS nic się nie stało. Do zdarzenia doszło wczoraj w Smulsku w Wielkopolsce. 19-latek z innego pojazdu nie ustąpił pierwszeństwa. Sanepid jedzie nad morze. Kontrolerzy sprawdzą, czy wszystkie lokale gastronomiczne na pewno są gotowe na turystów. Jak mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie, nie ma takiego sezonu, by nie doszło do wzrostu zatruć.
29: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim.
28: Inspektorzy apelują też do turystów, by ci zgłaszali wszystkie nieprawidłowości. A na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 4 grosze, a litr diesla 6,40.
30: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
27: Od rana w poniedziałek dla Was podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już 8:00. Waldek, Marcin i Daria, siemanko, hej, hej. Gdy inni gadają, to my już gramy. Jostej, Jack Style, Turn the Lights Off.

0: Hit My Heart, Benazi Bros w Melo Radio. Podkręcamy tempo, let's go, bo 12 minut już po godzinie 8 mamy, a to znaczy, wiecie co to znaczy, nie? Że dajemy wam szansę się wykazać. Co trzeba zrobić?
1: Zadzwonić pod 321-321-777, żeby być bardzo gotowym dobra. Na wszystko.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Jak dacie nam dwie takie dobre odpowiedzi na pytania, które się pojawią, to zgarniecie Melo Merch. Są fajne skiety i Melo Torba do zgarnięcia. Przyda się to wam na pewno. Czekamy na was. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz, bo zaczynamy naszą zabawę już za chwilę. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby w Melo. Martin Garrix. Stay.

0: Not So Bad, Thank You, Dimitri Vegas w Melo, 17 po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siema Agnieszka, cześć. Cześć Agnieszko, głośno i wyraźnie mów do nas, żeby ci było dobrze słychać. Agnieszka, jak słychać jest i cieszy się, że jedzie do pracy dzisiaj. Jest Dominik też, cześć Dominik.
2: Hej, cześć.
0: Dominik to fan piłki nożnej, który dzisiaj postanowił zostać super tatą chyba jeszcze w dodatku, co?
2: Dokładnie, jedziemy, jest korek, ale jest super, bo dodzwoniliśmy się do was.
0: No i super, to mi się podoba. Dominik, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej?
2: To powiemy razem, Olaf, 3-4, Norwegia!
0: Dobrze, no są nieźli. Wow. Czy wy jesteście z Norwegii? Tylko tyle mi powiedz.
2: Nie. Dobra. Ale pogoda ci jest taka jak w Norwegii.
0: Trochę można się tak poczuć.
3: Prawda.
0: Cześć, spokojnie, rozgrzejemy was. Uwaga, zabawa, w której za dwie poprawne odpowiedzi do zgarnięcia skiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Panie, panowie, uwaga, zaczynamy. Pytanie numer jeden. Jeżeli u nas obecnie jest 8 rano, to w Portugalii jest 7 czy 10?
2: Dominik.
0: Pierwszy?
3: Tak.
0: Słuchamy?
2: 7.
0: Dobrze.
4: Brawo.
0: Niezły jest. Czy Norwegia, czy Portugalia? Dominik daje sobie radę. Uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Czarna pantera to rodzaj pumy. Prawda czy fałsz?
2: Dominik? Prawda.
0: A, wcale, że nie. Zdarza się. Jak to tu się, Agnieszka, się śmiejesz?
3: Chyba tak. Jakbyś śmiała perfidnie.
0: To mi się podoba, jest dobrze. Po prostu, wiecie, Agnieszka to taka pantera, która postanowiła wypuścić Dominika. No, dobra, słuchajcie, w tych łowach Dominik...
2: Udało się.
0: Tak jest, dla ciebie jeden punkt. Grunże z uśmiechem zaczynamy ten tydzień za jedną prawidłową odpowiedź Melotorba. Pantera, Agnieszko, dla ciebie też mamy fajny merch. Już teraz pakujemy i wysyłamy. Pa.
1: Gotowi na wszystko. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gypsy PZ w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, uważajcie teraz, bo to jest hit. Mieszkaniec Żyrardowa został zatrzymany przez policję, bo ukradł, uwaga, ukradł 1800 i teraz zgadujcie czego. 1800, nie pieniędzy.
1: Bananów?
0: 1000, nie.
1: Lodów?
0: Nie.
1: Rowerów?
0: Nie.
1: Telefonów?
0: Dobrze. Nie.
1: No nie, to
0: uwaga.
1: Co?
2: Ziemniaków?
0: Dobra, nie. 1800 rolek papieru toaletowego. Słuchajcie, czy on coś wie, czy znów trzeba będzie wytrzymać 2 tygodnie?
3: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto.

0: patent na tanie zakupy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
13: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
16: Po reklamie.

Mówią bady w Meloradio, żeby było wam łatwiej, to my od rana podkręcamy tempo. Słuchajcie, są fajne wyniki fajnych, ciekawych badań. Cebos zrobił takie badania, w których pytał Polaków, jakie są nasze charakterystyczne cechy. No i jestem ciekaw, o czym teraz pomyśleliście, co byście powiedzieli. Uwaga, najczęściej wymieniano, że taką cechą jest pracowitość. Co trzecia osoba pytana tak powiedziała. Ale na kolejnych miejscach, tu robi się ciekawie, znalazły się malkontentstwo, smutek i brak poczucia humoru, a także przedsiębiorczość i ambicja. Czyli takie pomieszanie, ja mam takie wrażenie, że my chyba trochę za bardzo krytyczni jesteśmy wobec siebie, no. Dajcie sobie tutaj dobrej motywacji do działania w poniedziałek, a my damy wam taką energetyczną muzę. Justin i Nicki.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home v Melo Radio. Prosto z 30 Melo Radia, ten numer możecie w każdej chwili zagłosować na swoje ulubione hity w 30 Melo Radia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: A w nich dowiecie się, gdzie zagrzmi i gdzie powieje.
0: I to już za moment w Melo, teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Chainsmokers i John Summit Melo All The Time.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet 2.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Mercedes-Benz.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
12: W tym tygodniu jeszcze mogą być drobne utrudnienia na drodze krajowej numer 52 w Kętach w związku z koszeniem traw przy jezdni. Do piątku są one zaplanowane. Jakichś szczególnych utrudnień nie widać, ale trzeba uważać na drogowców. Dzisiaj mamy dokładnie połowę czerwca, 15. Dwa tygodnie za nami, dwa tygodnie przed nami. I jak na połowę czerwca, no to ta pogoda nie robi szału. Mogłoby być lepiej, cieplej, więcej słońca. Mogłoby być gorzej, gdyby padało na przykład, ale dzisiaj deszcz nie jest zapowiadany, natomiast przewaga chmur. Po południu to same chmury. No i ta temperatura 18 co najwyżej w Bielsku-Białej.
16: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
17: Zaczynamy od pogodowych ostrzeżeń. Na północy Polski mogą pojawić się burze. To w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i części mazowieckiego. Do tego na wybrzeżu może pojawić się silny wiatr. PKP Intercity wprowadziło letni rozkład jazdy. Po ponad 30 latach połączenia kolejowe odzyskała Łomża, ale to nie wszystko, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
18: I czas też ma właśnie Łomża i Ostrołęka oddalone tak mniej więcej o 30 minut podróży koleją od siebie. Zyskają te nowe połączenia. Przyspieszają też pociągi. Przyspieszamy o 15 minut na trasie z Białegostoku do Olsztyna.
17: Jest też mnóstwo wakacyjnych połączeń. Tysiące osób oglądały w Waszyngtonie galę MMA zorganizowaną z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wydarzenie poprzedziła grupa 12 odrzutowców, która przeleciała nad stolicą Ameryki.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: My dobrze wiemy, że niektórzy z was to dzisiaj się też czują, jakby byli w oktagonie wcześniej rano, a naprzeciwko poniedziałek. Podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin, Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek rano. 12 minut po godzinie 9 trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na otwarciu zaśpiewała m.in. Shakira. Słuchajcie, to był bardzo ważny występ. Wiecie dlaczego? Bo dzięki niemu Shakira była więcej razy na Mistrzostwach niż jej były mąż, Gerard Piqué. Shakira występowała na tej imprezie w 2006, 10, 14 i teraz w 2026. Czyli co? Sportowy sukces, nie?
1: No lepiej gra w piłkę.

0: I found you, Switch Disc w Melo Radio. Podkręcamy tempo, no i teraz Daria, uważaj, bo to są cenne info, które ci się przydadzą na pewno.
1: No to słucham.
0: No to uważaj. Czy na pierwszej randce nadal ważne jest pierwsze wrażenie? Słuchajcie, okazuje się, że już nie, bo pokolenie Z ma dość perfekcyjnych partnerów. Przez ostatnie lata wiele aplikacji randkowych wciskało po prostu taki mit, że gdzieś czeka partner idealny, że wystarczy jeszcze przesunąć kilka profili, napisać tam kilka wiadomości, serduszek kilka wysłać i już się kogoś spotka. No i sama wiesz, jak to jest, nie, czas mija, a tu nikogo. I teraz uwaga, coraz więcej młodych ludzi zaczyna jednak dochodzić, odchodzić od takiego myślenia i dochodzić do innych wniosków. Jest taki trend określany jako 6-7 dating i on zachęca do dawania szansy osobom, które nie wydają się perfekcyjne na pierwszy rzut oka, ale mają cechy ważne w takiej relacji dłuższej. I te cechy to na przykład są życzliwe, dojrzałe, stabilne emocjonalnie i wzbudzają zaufanie. Bo przecież w życiu nie chodzi o to, żeby oceniać ludzi w skali od 1 do 10. No nie, no nie.
2: No i nie tylko pokolenie Z tak myśli, wiesz?
0: No nie, no nie. To jest dobra informacja, że nie zawsze ważne jest pierwsze wrażenie.

0: Alima w Melo Radio i Beautiful. Pięknie by było trochę kasy przytulić. No nie mówcie, że nie, bo my mamy szybką kasę dla was. Dawid, na co pójdą pieniądze?
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: I to jest dobry pomysł, żeby zaczęła działać, a raczej żeby słuchać Melo na nowych słuchawkach. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 są dzisiaj do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły. Szybka kasa do wzięcia.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama. Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Danzel w poniedziałek za 18 minut, godzina 10. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, że cały czas można dołączyć jeszcze do naszej ekipy, z którą ruszamy na Tomorrowland w Boom w Belgii. Możecie też dołączyć. Jak to zrobić? Trzeba zajrzeć na meloradio.pl, napisać nam dlaczego i z kim chcecie się wybrać na Tomorrowland, no i oczywiście dołączyć, wyjątkowe foty i filmy, a potem możecie się cieszyć, tak jak Dominika i Jagoda, które dołączają. Jagoda, taki totalny must have na Tomorrowland to?
1: Bez bidona. Musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: Jasne, że tak. Dominika, dlaczego warto się zgłosić?
2: No bo jak widać, marzenia się spełniają, a wróżki dobrze przypowiadają.
0: A jak się spełniają, możecie zajrzeć też na naszego Instagrama.

0: Kid Rexa, David Guetta, Set Go w Melo Radio. Jest już Adi, siemanderko.
1: Siemanko, ale z potężną energią tu widzę się odbywa wszystko i działamy. Fajnie, Tomorrowland mi się od razu kojarzy. Szyporansko.
0: Dobre dźwięki, dobre. Za chwilę też będzie nieźle.
1: No stary, zadbam o to. Będzie pięknie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Sobel, Francis i Całe Lato.
0: I tak podkręcamy tempo w Melo, to ja uciekam, a wy jak samochodem dzisiaj gdzieś się wybieracie, to nie pędźcie za mocno, bo policja kontroluje dzisiaj.
1: No i pada przy okazji, także ostrożnie tam.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
0: fresh. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
10: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Ciągle mamy zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości w dwóch punktach na S1, to jest na węźle Lipnik oraz pomiędzy węzłem Lipnika a Mikuszowice w związku z uszkodzoną infrastrukturą jezdni. No i dopiero w sierpniu mają te problemy zostać naprawione.

0: 14 stopni teraz, 18 maksymalnie w Bielsku-Białej, a więc temperatura lekko pójdzie jeszcze w górę. Natomiast poza tym w pogodzie nic ma się nie zmieniać. Raczej zachmurzone niebo do końca dnia, w nocy także, dopiero jutro o poranku słońce ma się pojawić. W ogóle jutro już sporo słońca i okolice 20 stopni. Przynajmniej padać dzisiaj nie powinno. Wiatr momentami może dawać się we znaki.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
0: Adrian Górny. Samochody wjeżdżające w budynki nękały ostatnio mieszkańców Bielska-Białej. W piątek auto wjechało dokładnie w ogrodzenie domu przy ulicy Kajzera i przy okazji w przyłącze gazu. Kierowca trafił do szpitala. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę samochód wjechał w budynek przy ulicy Piłsudskiego, niedaleko Ceniarskiej. Na portalu bielskobiała.pl czytamy, że nikomu nic się nie stało. A co w weekend działo się w sporcie? Tenisiści stołowi BKS-u Stali Bielsko-Biała przegrali u siebie z Polonią Wąchock 1-3 w rewanżowym meczu barażowym o awans do Superligi, no i zostają w pierwszej lidze na kolejny sezon. Tymczasem trwa kolejny sezon budżetu obywatelskiego w Bielsku-Białej, mówi Janusz Kaps z Biura Rady Miejskiej.
2: Pojawia się ponownie podział na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe i pojawia się specyfika wzorem poprzedniego roku, kiedy kultura dominowała, tym razem infrastruktura rowerowa.
0: W sumie na projekty pójdzie ponad 10 milionów złotych. Pomysły można zgłaszać jeszcze do 29 czerwca.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja w maju poszła w dół. Według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 3,1%. W kwietniu była na poziomie 3,2%. Holandia zremisowała z Japonią 2-2 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Spotkanie zostało rozegrane w Arlington. Wybrzeże Kości Słoniowej z kolei pokonało Ekwador 1-0 w Filadelfii, a Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 na stadionie w Monterrey. Niemcy zaś pokonali Curacao 7-1 w Houston. A teraz Turcja, Grecja i Egipt, bo to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków w tym roku. Oferty last minute cieszą się powodzeniem, ale u osób elastycznych czasowo, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
5: Przy bardzo wysokim obłożeniu najlepsze oferty mogą szybko znikać.
4: Tuż za podium są Hiszpania, Cypr oraz Albania.
6: Ty gdzie byś śmignął, bratku?
4: Gdziekolwiek.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Siemano, jest 10:00, jest poniedziałek, ja poniedziałek odczułem, bo napiłem się szejka białkowego i się ubrudziłem. Nie zgadniecie gdzie?
4: Powiem wam, że w bardzo ciekawym miejscu.
6: Siemano, ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

Halo, Kali, tutaj Finzomi w Meloradio i 14 minut po godzinie 10. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam do was jak zawsze, jak codziennie nietypowe pytanie, które mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiązać, no bo tak sobie siedzę głośno i myślę, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam oczywiście na głosówki, bo te najfajniej będzie zagrać na antenie. No i jak zwykle te najbardziej intrygujące, że tak to powiem, zgarną Melo Merch.

0: Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 10. Poniedziałek, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu? WhatsApp Meloradia, Karolina.
1: Kebab i mój crush zawsze wyglądają lepiej z daleka.
0: To ciekawe. Mateusz?
2: Jak już teraz jest ostry, to zaś potem dopiero będzie piekło.
0: Zdecydowanie. Czekam na wasze propozycje na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki. Co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu? Dajcie znać. Nagrajcie głosówkę na naszego WhatsAppa, a znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: i nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej

0: 17,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

usłyszeć to na żywo, prawdziwe marzenie. Trips i Robert Le Biura. 18 minut do 11. A my w Meloradio lubimy spełniać wasze te muzyczne marzenia szczególnie. I wiem, że część z was chciałaby się wybrać na tegoroczny Tomorrowland i możecie to zrobić bez najmniejszego problemu. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Pamiętajcie o fajnej fotce razem, jak imprezujecie albo jakimś krótkim filmiku. No i poczekajcie trochę, bo się do was odezwiemy. A będziecie mieli okazję posłuchać Davida Guetty, Armina Van Burena, no i samych tych, których tak naprawdę słuchacie na co dzień i ich uwielbiacie. I dojazd macie za friko i w dodatku podczas dojazdu będzie integracja. Także brzmi to jak dobre melo. Wbijajcie, nie czekajcie. I to na pewno też usłyszymy. Just the way you are, David Guetta w Melo.

0: No i to jest kolejna nuta, którą chciałbym usłyszeć na żywo. Shimzai, Fire, Fire w Meloradio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo. Sztosik. Redaktor Sikora, siemano!
1: No cześć.
0: Co tam?
1: Jak często natrafiasz w internecie na treści zrobione przez AI?
0: Bez przerwy i strasznie mnie te slopy denerwują, szczerze mówiąc.
1: No to będą musiały być oznaczone.
0: O! A to dobre jest.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust, Caris i Zokuria w Meloradio. A ten imprezowy sztos pojawi się punktualnie o 11, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie zostańcie z Melo.

0: to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
8: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
9: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20 na 80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
14: Takie lato to nie lato. No w kalendarzu co prawda jeszcze wiosna, a kalendarzowe lato równo za tydzień się zacznie, ale już powinny trwać solidne przygotowania ze strony pogody. No a dzisiaj chmury głównie na niebie, jeszcze do południa możliwe przejaśnienia, później już tylko chmury, ale bez deszczu. 18 stopni co najwyżej w Bielsku Białej. Jakość powietrza w Bielsku Białej, w Pszczynie i w Żywcu wszędzie bardzo dobra.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
14: Adrian Górny. W Czechowicach-Dziedzicach otwarto nową siedzibę filii poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Traugutta 11. W tym samym budynku znalazła się też siedziba powiatowego ogniska pracy pozaszkolnej ART. Modernizacja pomieszczeń przy Traugutta kosztowała prawie 1,5 miliona złotych. W ostatnich dniach otwarto też dwa kolejne baseny plenerowe w regionie. W Bielsku Białej w Cygańskim Lesie oraz w Czechowicach-Dziedzicach przy Mosirze. Ten pierwszy będzie działał do 6 września, a drugi do 30 sierpnia. A niedługo, w czerwcu, miał być festyn na koniec roku szkolnego w Pszczynie. To był pomysł rzeczniczki praw dziecka, która w ten sposób chciała załagodzić konflikt dotyczący darmowych lodów dla uczniów z czerwonym paskiem oferowanych przez jedną z lodziarni. Ale na piknik nie zgodziło się starostwo.
15: Obawiano się, że wydarzenie mogłoby zostać wykorzystane politycznie do manifestacji przeciwko rzecznicy praw dziecka. Ucierpieć mogłyby na tym same dzieci. Impreza miała odbyć się w ogrodzie starostwa, które uznało, że nie jest w stanie zagwarantować uczestnikom komfortu oraz uchronić ich przed polityczną awanturą.
14: Informuje Szymon Kastelik.
16: Minuta do 11:00, Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
17: Samorząd lekarski z urzędu rozpocznie postępowanie dyscyplinarne wobec lekarki, która w swoim ogródku zakopywała ludzkie płody. Kobieta w weekend trafiła tymczasowo do aresztu. Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Sprawa jest bulwersująca i trudna do wytłumaczenia, mówi rzecznik lekarskiego samorządu Jakub Kosikowski.
18: To dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
17: Kobiecie grozi nawet 12 lat za kratami. Treści generowane przez AI będą musiały być oznaczone. Już w listopadzie w życie wejdzie rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie sztucznej inteligencji. Nowe prawo będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich. A młodzież ma za mało dopaminy, tak twierdzą naukowcy. To może sprzyjać ryzykownym zachowaniom. Z czasem jednak dopaminy przybywa, a to główny neuroprzekaźnik układu nagrody w mózgu.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
16: Ja wam zaraz dam dopaminy i to naprawdę dużo, bo za chwilę odpowiecie na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Kto chce dołączyć z głosówką, zapraszam, meloradio.pl, szukajcie naszego WhatsAppa. Adi z tej strony.

0: Michał napisał przed momentem: Adrian, nie przypomniałeś o zabraniu słuchawek z domu i zostałem bez Melo do pracy. Słuchaj, da się to jeszcze wszystko naprawić, Michał, naprawdę. Anyma, Elisa i Bad Angel w Meloradio, 15 minut po 11. A propos WhatsAppa Meloradio, na którego pisał nasz słuchacz Michał, no to mam też głosówki odpowiadające na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Wojtek?
1: Crush. Jak i kebab, to nie zawsze najlepiej.
0: To zdecydowanie coś w tym jest. Justyna?
2: Twój crush, tego się nie uwolnisz. Ajsu kebab, tego smaku nie zapomnisz.
0: No coś w tym jest, zdecydowanie. Czekam na kolejne propozycje i przypominam, że za te najbardziej edgy, hardkorowe, fajne, nietypowe pomysły, Melo Merch.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Oczywiście pauza i Magnetic w Meloradiu, 26 minut po 11. 130 uderzeń na minutę, naprawdę mega sympatycznego brzmienia, które świetnie będzie pasowało w towarzystwie słońca. Niestety słońce nie jest nam dane w ostatnim czasie, ale miejmy nadzieję, że to się zaraz uspokoi, no bo podobno w ten weekend ma być nawet i 30 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym. Taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
11: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
12: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Twoja firma zasługuje na profesjonalne

0: czyszczenie. Odwiedź Kircher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kircher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kircher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
1: Po reklamie. Bielsko-Biała.

0: Philip George, Wish Your Mind w Melo Radio, czyli klasyka, która godnie się starzeje, no i godnie przypomina o tym, co hulało na parkietach i w sumie hula do dziś. No właśnie, warto spełniać marzenia i tak się zastanawiam, dlaczego warto wziąć udział w naszej zabawie i wybrać się na Tomorrowland?
1: No bo można zgarnąć fajne nagrody i mieć taką możliwość, żeby pojechać w Tomorrowland, gdzie tam bilety wyprzedają się dosłownie w 50 minut.
0: No coś w tym jest, a o tym mówiła Jagoda, wie o czym mówi i wy też możecie śmignąć razem z nami do Belgii i bawić się, no iście za... że dobrze. Jeżeli tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego, dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, no i potem my do was oddzwonimy. Warto!

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka Enklawa i chce więcej. To jest to nasze słońce dzisiaj, bo pogoda niestety nie dowiozła.
1: A wiesz, że jest takie miejsce w Europie, gdzie nie można używać parasoli?
0: Jak to?
1: No normalnie jest i ja o nim powiem w newsach przed 12.
0: Dobra, w takim razie zamieniamy się w słuch. Jestem turbo ciekawy, gdzie jest zakaz parasoli. Byle nie byłoby to w Polsce w sumie.
1: Nie w Polsce, okay. Na szczęście.
0: Dobra. A już o 12 zagramy Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat w Melo. Punktualnie o 12 zrobimy wam Biebercelle. No bo tym zaczniemy.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrow Land z Meloradiem.
4: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Po reklamie.
0: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Pogoda.
1: Do 18 stopni jeszcze ma wzrosnąć temperatura w Bielsku-Białej, chmury do końca dnia, w nocy zresztą też, ale opady nie są zapowiadane, nocą 13 stopni w najchłodniejszym momencie. Jutro może 20 uda się osiągnąć, no ale co najistotniejsze, mniej chmur, a więcej słonecznych chwil, chociaż takich w pełni słonecznych to tylko o poranku możemy się spodziewać.
0: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
1: Adrian Górny. Kolejne pomysły mieszkańców spływają do urzędników w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej. Do zamknięcia zgłoszeń mamy jeszcze równo 2 tygodnie, mówi Jan Szkaps z Biura Rady Miejskiej.
2: Zainteresowanie powoli narasta, a z doświadczenia naszego wynika, że ci mieszkańcy, którzy planowali wcześniej różne pomysły, są gotowi. Natomiast ci, którzy się dopiero zbierają do złożenia wniosku, najczęściej to jest ostatni tydzień.
1: W tej edycji budżetu obywatelskiego do wykorzystania jest ponad 10 milionów złotych. 2,5 miliona złotych na swój budżet obywatelski przeznaczy Pszczyna. Tutaj nabór wniosków rozpoczął się dzisiaj i też potrwa do 29 czerwca. Jest podział na projekty ogólnogminne oraz osiedlowe lub sołeckie. Mogą to być zarówno projekty inwestycyjne, jak i tak zwane miękkie, dotyczące organizacji różnych wydarzeń. A w gminie Czechowice-Dziedzice rusza nie budżet obywatelski, tylko realizacja usług pomocy sąsiedzkiej. Osoby, które potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach, zakupach, porządkach czy sprawach urzędowych, mogą się już zgłaszać. Usługi będzie świadczyła Fundacja Libertatem.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Ukraina i Mołdawia oficjalnie rozpoczynają proces akcesji do Unii Europejskiej. Na spotkaniu w Luksemburgu oficjalnie otwarty zostanie pierwszy etap negocjacyjny. Dotyczy wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją i przestrzegania zasad prawa. Trwa nabór na wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Podczas 16-dniowego szkolenia uczestnicy przechodzą prawdziwą musztrę, mówi kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12 Wielkopolskiej Brygady OT.
5: Budowa, zasady działania broni, składanie i rozkładanie, a także strzelanie, jak radzić sobie z tamowaniem krwotoków, czy ewakuować rannego.
4: Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy składają przysięgę wojskową. I teraz jeszcze zakaz używania parasoli przeciwsłonecznych na jednej z plaż Sardynii. Z zakazu wyłączone są rodziny z dziećmi do 10 roku życia oraz osoby powyżej 65 lat. Zgadnij dlaczego.
3: Nie mam pojęcia.
4: Ten zakaz. No bo jakieś zagrożenie pożarowe podobno te parasole powodują.
3: Włosi to naprawdę jednak są specyficzni. Dobrze, że pizzę potrafią zrobić.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Siema, 12 na zegarach, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i cały czas czekam na wasze pomysły z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Meloradio.pl. Tam znajdziecie naszego WhatsAppa.

0: You Girl, Move Into The Sun w Melo Radio, 14 minut po 12. Usłyszycie to na żywo już niedługo, dokładnie 31 lipca w Kołobrzegu, tak jest, bo wtedy Sunrise Festival rusza. Możecie tam być razem z nami, bo my też śmigamy. No i zbić być może nawet pionę z Jugelem, bo będzie na Red Stage. Jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie Melo Radio po 18, bo wtedy jest duża szansa, że coś zgarniecie. No, a ja wracam do pytania, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu, Marlena?
1: Jest trochę niezdrowy dla mojej psychiki, troszeczkę tuściutki, ale i tak nie mogę się oprzeć.
0: Nice, Marlena, brawo, merch Meloradia jest twój, muszę ci powiedzieć, że zaorałaś system, bardzo ładna głosówka. Czekam cały czas na kolejne, co można powiedzieć o kebabie i o swoim crushu. Nagrywajcie głosówki na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl.
2: Hej! WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I Repeated w Melo Radio. Tak gramy, żebyście mieli lepszy dzień. A teraz kindly reminder, jeżeli nic nie jedliście jeszcze, no to to jest dobry moment, by się tym faktycznie zainteresować. I przypominajka o wodzie, bo kiedy człowiek zapracowany, to zapomina o tym, a to bardzo niedobrze. Także jedzonko i pitku i do dzieła. Edward Maja, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50%. Taniej, a z Modivo Club Gold

0: Oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.

0: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Po reklamie.

Natalia Nykiel i Error. Poniedziałek, może się to wydarzyć. Ale nie ma się tym co przejmować, a takim pozytywnym errorem może być na przykład świadomość tego, że śmigacie na Tomorrowland i możecie to zrobić z Meloradiem. Jak będzie brzmiała hipotetyczna reakcja na to, że wygracie? Jagoda, można próbkę? Aż mnie ucho zabolało, ale warto, nie? Dobra, super, ekstra. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać razem z nami do Belki, to śmiało meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszcie z kim i dlaczego chcecie tam być. No i też ważne primo, jakaś fotka wspólna, jakieś nagranie, jakiś filmik, to się na pewno przyda. Dojazd macie gratis, także szykujcie się na mocarną integrację. A to usłyszycie na żywo.

0: Run, run, river, angels above me, David Guetta, Alok i Stick Figure. Przez chwilę zacząłem się zastanawiać, czy święta Bożego Narodzenia się zbliżają, bo tak trochę klimatem mi zapachniało.
1: Nie, czekamy na lato.
0: No właśnie, i na newsy.
1: I na newsy, a w newsach będą dobre newsy dla kierowców, bo ceny maksymalne paliw będą przyjemne.
0: No. A już o 13:00 zagramy Gibbs, Dope House for Money i Win w Melo.

0: Ej! No, to ta nuta punktualnie o 13, sorry, bo się wkręciłem. Wcześniej newsy Melo.
1: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle Cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
13: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o Twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
14: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
18: I zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a Wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Słuchaj na 87,9 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Dobry news dla kierowców na początek. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,52, a diesla 6,37. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze przed wakacjami. Sprawdzają czystość w restauracjach, barach czy kawiarniach, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
3: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
2: Pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. No i jeszcze Wielka Brytania. Tamtejszy rząd zakaże mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat. Restrykcje obejmą m.in. TikToka, Instagrama i Facebooka.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wybiła 13. Siemanko, Adi po tej stronie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i zaczynamy nowy tydzień, ale spokojnie, zaraz będzie wtorek i zaraz będziemy się cieszyć tym, że piątek jest coraz bliżej. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko! A to win!

Wiecie co, dobrze, że jest ta muza, naprawdę. Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradiu, 14 minut po 13. Ja mówię, że dobrze, że jest ta muza, bo wiecie co, jakoś ciemno się bardzo zrobiło na niebie u nas i tak się spać mi zachciało, że po prostu głowa mała. Jakaś kawusia, coś, jak będzie ktoś potrzebował, piszcie do mnie, zaraz coś zrobimy, ale spokojnie, odnośnie muzyki to jestem przygotowany i to dość solidnie, bo przed nami facet, który no w dobrym melo dba o to, by Prismatic grało iście pięknie. A mowa o Tiesto, Ritual z Jonas Blue i Rita Ora, to już teraz.

0: podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się m.in. Axel Ingrosso, czyli goście, których spotkamy na Tomorrowland i na Sunrise Festival. A More Than You Know poleci. I to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: To promocja. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
18: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.

0: sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Castorama.
0: Teoria.
1: I praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody. W tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
5: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

0: Calvin Harris, Rock'n'Roll Man i Lovers in a Fast Life w Melo Radio, 18 minut do 14. Z Calvinem to się widzimy. Widzimy i słyszymy w Belgii na tegorocznym Tomorrowland, na który się szykujemy. No Iza już wie, że śmiga. No i tak ciekawi jesteśmy, jak się przygotować do tego cudownego wydarzenia, jak się przygotować do Tomorrowland. Iza, no weź to powiedz.
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: No wiadomo, trzeba się bardzo dobrze i odpowiedzialnie przygotować. A żeby pojechać się spotkać z Calvinem Harrisem między innymi, to wejdźcie na meloradio.pl, dajcie znać, z kim, dlaczego chcecie jechać do Belgii. No i też dajcie jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, wiecie co robić. Dojazd za darmochę. Będzie potężna integracja, dobra atmosfera,

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Melo Radio. 8 minut do 14. Iga i Mikołaj, siema!
1: Cześć! Hej.
0: Co tam dzieciaki, jak po weekendzie?
2: Dobrze.
1: Mokro trochę.
2: Dobrze, tato.
0: Raz mi wujkują, raz mi tatują. 23 czerwca jest Dzień Ojca. Poproszę
1: życzenia.
3: A już o 14 zagramy.
2: O, nasz ulubiony numer Golden.
1: Jej!
0: Ej, ale byliśmy na Strasznym Filmie 6, tak, i było fajne nawiązanie.
2: No, był ciekawy cover.
0: Bardzo zielony. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, hejka.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dniotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
5: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody. W którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
11: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
12: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
13: Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła, zbieg cały czas może mieć przy sobie broń. Prokurator z Wrocławia skazany za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Oprócz 10 tysięcy złotych grzywny ma też 5-letni zakaz wykonywania zawodu. No i jeszcze wakacje za granicą, bo taki wypoczynek wybiera coraz więcej z nas, mówi Mateusz Dul z jednego z internetowych biur podróży.
14: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
13: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej wybieramy Turcję, Grecję i Egipt.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Wiesz, że dopiero od teraz nam się nalicza, nie? Od tego rozpoczęcia. Mamy już 3 minuty w plecy.
2: Daj spokój, ja po prostu tak kocham Golden. No musiał wybrzmieć punktualnie o 14, ale jesteśmy już dla was specjalnie.
1: jesteśmy. No i będziemy biegać.
2: Nie.
1: Między innymi.
2: Nie.
1: Ale po tiramisu.
2: Naprawdę?
1: Aha.
2: To jest jedyny bieg, na jaki mogę się zgodzić. Iga, Mikołaj, siemanko.
0: Freak

0: The Weeknd, Michael Gray, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Mikołaj, czy ty lubisz jednocześnie jeść i mieć wysiłek fizyczny?
1: No właśnie tak średnio, ale wiesz co, czytam sobie o tym biegu dla tiramisu i czuję się oszukany.
0: Dlaczego we Włoszech taki wspaniały bieg będzie?
1: No bo tutaj nie ma nic napisane o tym, że dostaniesz tiramisu na koniec.
0: Bo to się mija z celem. Ty wiesz, że ty biegasz po to, żeby zrzucić kilogramy?
1: No ale to chyba po to się zrzuca kilogramy, żeby móc jeść co się chce, jak na przykład tiramisu, nie?
0: Masz w sumie rację.
1: No właśnie. To jest 10 teraz? Kilometrów. Tak co kilometr powinni dawać tiramisu.
0: I od razu łapę zrobisz,
1: no,
0: nie?
1: No.

0: I od razu uśmiech pojawia się na twarzy. Taki mały ja w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i nie przejmujemy się tą aurą pogodową zupełnie.
1: Dobrze, ja się nie przejmuję, mnie po prostu od niej głowa boli, ale...
0: Wymówki,
1: ale
0: wiesz?
1: Się tym nie przejmuję.
0: Wiecznie cię tylko ta głowa boli, daj spokój. Ale ja bym teraz chciała cię zabrać w inny świat.
1: Co to za świat?
0: No najwyraźniej jest koniec świata.
1: Znowu?
0: Tak mi się coś
1: Jezu,
0: wydaje.
1: Który to już? To przecież przeżyliśmy... Ja chyba sam przeżyłem jakieś 12.
0: Serio, bo pewien 42-letni mężczyzna w Żyrardowie...
1: O, aha. Tylko nie tam!
0: Ukradł aż 1800 rolek papieru toaletowego.
1: Ale czyli co, będzie jakaś nowa pandemia, tak?
0: Nie.
1: Nie no, ale pamiętasz, jak za COVID-a była ta cała sytuacja, że ludzie myśleli, że papieru toaletowego zabraknie w sklepach i wykupowali na potęgę. Ja też kupiłem dużo rolek, pamiętam, ale to było jeszcze na samym początku. Nikt nie wiedział, co nas czeka wtedy.
0: A co jeżeli policja złapała tego człowieka, on tylko chciał nam przepowiedzieć, co nas spotka?
1: A co jeżeli on po prostu tak długo tkwił w izolacji, że myśli, że wciąż trwa ten COVID i dopiero teraz mu się papier skończył, skoro tyle rolek potrzebuje? Boys seem to like the-

0: Wiecie, że ta Bredota już 10 minut się ze mnie śmieje?
1: Ale to dlatego, że wyobraziłam sobie ciebie na siłowni. No,
0: śmieszne, wiem.
1: Przepraszam, a w tej godzinie?
0: 10 minut, bez przerwy, słuchajcie, naprawdę.
1: Porozmawiamy o Skolimie i jego wadzie jednej.
0: Tak, ma taki jeden brzydki nawyk.
1: Mankament taki.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Guetta.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i

0: wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Galantis, Runaway w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu. Ale żeby tak dwie godziny się spóźnić.
1: Brzydko.
0: Brzydko. Ale król Latino najwyraźniej tak może.
1: No i to nie jest pierwszy raz w sumie. My też poznaliśmy go od tej strony. Bardzo się cieszymy, jak z Colin do nas wpada, ale nigdy jeszcze nie był punktualny.
0: Miał być koncert. Znaczy, no był w sumie ten
1: był
0: koncert.
1: Był koncert, odbył się. Dni Jastrzębia Zdroju. Tam właśnie grał Skolim, miał zagrać o 20:30. No i tak ze dwie godzinki mu zeszło, żeby jeszcze dojechać na tę scenę.
0: Już wiemy, co było inspiracją do tego numeru.
1: Może on tak z domu właśnie wychodzi, że to wychodzi, a potem wchodzi z powrotem i nie może wyjść.

0: ależ ten kawałek siedzi. Karnawał to nowość na naszej antenie. Gibbs, PZ, For Money, tak podkręcamy tempo. Jak długo to robisz? Jak długo siedzisz w internecie?
1: Bardzo długo. Więcej raczej niż przeciętny człowiek.
2: Właśnie, a ile będzie siedział przeciętny Polak? O tym powiemy w internecie oczywiście. W newsach.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: W Media Expert. Rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
13: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
17: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
18: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
19: Ula Harciarek, on the mic.
20: Najlepsza kolej w Europie powstanie w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury ujawniło plany rozwoju zintegrowanej sieci kolejowej.
21: Ta sieć zakłada wybudowanie 4700 km nowych linii kolejowych.
20: Mówił Maciej Lasek z resortu infrastruktury. Po zakończeniu inwestycji między największymi polskimi metropoliami super szybkie ekspresy mają jeździć najdłużej 100 minut. Łącznie 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Tyle w internecie spędzi przeciętny Polak, tak wynika z badania firmy NordVPN. To przeszło 2 lata dłużej niż zakładano jeszcze 4 lata temu. No to jeszcze szukamy słońca w pogodzie i niestety według synoptyków dziś i jutro deszczowo i burzowo. Intensywnie padać może, zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej Polsce.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a za moment taka historia, że koń by się uśmiał.
18: O, Iga, jak się ciebie żart dzisiaj trzyma.
19: Dziękuję. Mnie rozśmieszyło. Save my love, Kygo, Khalid. Tak zaczynamy.

0: Leo, łowcy gwiazd w Melo Radio. Tak się podkręca tempo, a w Warszawie dzieją się takie rzeczy, które... Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Szukam jakiegoś odpowiedniego określenia.
1: To jest absurd.
0: Ale to jest absurd.
1: Absurd, absurd. Nasza szkapa prawie, że. No więc na Woli, tak, warszawskiej, tak, ostatnio ktoś zauważył, że stoi zaparkowany samochód. Taki hatchback, niezbyt duży. Aha. A w tym samochodzie siedzi koń i dwa gołębie.
0: Koń i dwa gołębie. Może to był Geralt?
1: Być może. W każdym razie siedziały tam przez kilka godzin i tam ludzie się zainteresowali, nie, że słońce grzeje i tak dalej. No tak. Zadzwonili po służby. W końcu przyszedł właściciel samochodu. Tak? Zaczął się wykłócać z tymi ludźmi. Wziął konia i sobie poszedł.
0: Ale dokąd?
1: Właśnie nie wiem, w nieznanym kierunku jest napisane.
0: Przygoda.
1: Ciężko jest na Woli najwyraźniej znaleźć chłopa z koniem.
0: A co jak on teraz sobie gdzieś chodzi z tym koniem?
1: No tak, jeżeli ma konia, to po co mu samochód?
0: Bardzo dużo pytań. Tak mało odpowiedzi.

0: Don't Never Be Lonely uwielbiamy. A teraz porozmawiamy o sporcie.
1: No, około sporcie, ponieważ jest wielka drama w Kanadzie. W Kanadzie jest drama, ponieważ Kanada jest jednym teraz z krajów organizujących Mistrzostwa Świata w piłkę nożną. Razem z USA i z Meksykiem. No i były premier Kanady, Justin Trudeau.
0: On jest Katy Perry.
1: Nie pojawił się na meczu otwarcia Kanady, ale pojawił się na meczu USA, ponieważ tam jego dziewczyna Katy Perry śpiewała na otwarcie.
0: Zyskał w moich oczach właśnie.
1: No, ale stracił w oczach swojego narodu. Powiedział, czasami obowiązki wspierającego chłopaka są na wagę złota, ale wiecie, komu kibicuje, żeby zdobył puchar, tak powiedział na odczepce.
0: Przepraszam bardzo, Katy Perry jest jego żoną, a nie naród, tak?
1: No, trochę tak, jakby wiesz. Jakby nasz premier kibicował i niech każdy sobie wybierze jakiś kraj.

0: Magnetic, The Bows, od razu jakoś tak milej się pracuje. A wiesz, kto nie musi pracować?
1: Kto?
0: Myślę, że córki Lewandowskich nie musiałyby pracować, jakby nie chciały.
1: Ale myślę, że jednak będą.
0: Też tak sądzę. A my w tej godzinie porozmawiamy o nowym domu Lewandowskich.
1: O, ale gdzie ten dom?
0: A zdradzimy to wam jeszcze w tej godzinie. Będzie też o nowym studiu Ani Lewandowskiej.
1: Yeah.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: idzie.
1: I mogą usiąść nawet na tobie.
2: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
10: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
11: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dnieotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
12: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 9.

0: A to Trips i Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Robert Lewandowski jest mistrzem i dlatego ma tyle fajnych propozycji w swoim życiu.
1: No właśnie, propozycja, która teraz wydaje się być najbardziej prawdopodobna, to propozycja ze Stanów Zjednoczonych. Chicago Fire bardzo chce Polaka mieć w swoim zespole. No i podobno już mu tam pokazywali, co i jak. Mówili: panie Robercie, proszę zobaczyć, tutaj Chicago, to kiedyś wszystko będzie pańskie, a tam akurat będzie miejsce na studio fitnessu pana żony.
0: To jest najważniejsze, żeby Anka Lewandowska miała swoje studio, okej?
1: Tak, ciekawe, czy tam przygotowali dla Roberta taki fotel w rogu.

0: I tak to robimy w tym Meloradiu. Mikołaj.
1: No.
0: Lubisz bawić się w przebieranki?
1: Wiesz co, no. O co ty mnie pytasz tutaj?
0: Normalna sprawa.
2: O przebierankach tak? będzie w newsach, słuchajcie.
3: A już o 16 zagramy
1: Fast Cars Superstars.
0: No to lubisz czy nie?
1: Powiem tak.
0: Chyba bardzo. Ten numer zagramy punktualnie o 16.
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Nigdy nie miałam tak zielonego trawnika i to bez codziennego podlewania.
7: To zasługa Grunton Protect i Grunton Classic. Magazynują wodę, poprawiają koloryt trawy i działają jako odżywka dla roślin ozdobnych i sadowniczych. Grunton to więcej niż pielęgnacja. To inteligentna troska o twój ogród. Soczysta zieleń, silne rośliny i mniejsze zużycie wody. Grunton Protect i Grunton Classic. Naturalnie skuteczne. Sprawdź w dobrych sklepach ogrodniczych i na www.grunton.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.
15: To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

0: 97,9 FM. Co jest grane w Bielsku Białej?
1: Adrian Górny. Dzisiaj kolejne kino konesera w Heliosie w Bielsku Białej. O 18:00 będzie seans filmu Drugie życie. A poza tym zdążycie jeszcze na Dzień Objawienia, Straszny film, Obsesja, Władcy Wszechświata czy Zawodowcy. Prajsnerówka zachęca, stwórz swojego zina o Bielsku Białej, czyli taką mini publikację łączącą tekst, rysunek i kolaż. Warsztaty będą jutro o 17:00. Wstęp wolny, wystarczy się zapisać. Będzie teoretyczny wstęp, no i praktyczny. Tworzenie własnych gazetek inspirowanych historią, kulturą i współczesnymi narracjami miejskimi Bielska Białej. Także jutro będzie można posłuchać legend o roślinach, o tym jak wykorzystywali je dawni Słowianie i jak są wykorzystywane współcześnie. Opowie Renata Kuroczycka. Spotkanie będzie jutro o 18:00 w klubokawiarni Aquarium.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Ceny ropy na światowych rynkach najniższe od 3 miesięcy. To reakcja na wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump oświadczył, że nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus. Uwaga na oszustów, podszywają się pod kontrolerów instalacji fotowoltaicznych. Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że nie prowadzi takich działań. A na koniec święto fantastyki, czyli festiwal Pyrkon. Impreza odbędzie się w Poznaniu. Według nowego regulaminu nie można wnosić rekwizytów przypominających pistolety czy karabiny, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
5: Chcemy, żeby ta impreza kojarzyła się z kreatywnością, radością, zabawą, a nie żeby budziła jakieś niemiłe wrażenie z jakiegoś zagrożenia albo strachu.
4: Pyrkon już w najbliższy weekend.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu i wiemy, kto się spodobał Cristiano Ronaldo.
3: O, Czekaj, aha, dobra, jemu, że się spodobał.
2: Jemu.
3: To pewnie był Robert.
2: Nie.

0: Marcin Solveig, Alma, All Stars. Cristiano Ronaldo to jest mąż Georginy.
1: Tak, to jest ten słynny mąż Georginy.
0: I piłkarz z zespołu...
1: Tak. Już sam nie pamiętam z jakiego, bo on tam na pustyni teraz kopie w tej Arabii Saudyjskiej. No, ale pojechał z Portugalią na mistrzostwa.
0: Dokładnie. I ostatnio spotkał się ze swoją największą fanką, belgijską influencerką, Celine Dept prawdopodobnie. Mhm. I się nią zachwycił.
1: Tak powiedział, o, jaka ty jesteś naprawdę piękna.
0: I co na to Georgina, się pytam.
1: Ale będziesz, Cristiano, naprawdę spał na kanapie.
0: Duża szansa. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz.

0: troszkę zabawny jesteś, Mikołaj, wiesz?
1: Tak. I co zabawnego zrobiłem? Powiedz.
2: Wszyscy wychodzą na patrol.
0: Po prostu jesteś.
1: No tak, kaszlałem sobie tylko. A ta już ze mnie bekę ciśnie. Zuika, co się z tobą dzisiaj dzieje?
0: Wyspałam się.
1: Normalnie zachowujesz się, jakbyś pojechała na studia do USA.
0: Naprawdę? A kto tak zrobił?
1: Wiesz co, Helena Englert pojechała i tam trochę studiowała, no i teraz miała taką refleksję a propos swojego czasu spędzonego w amerykańskiej strukturze edukacyjnej i powiedziała tak: mam wrażenie, że się tam cofnęłam w rozwoju przez te pół roku.
0: Ojej, gorzko.
1: Ale też mnie to nie dziwi jakoś specjalnie. Oglądałem trochę tych obchodów 250-letniej Ameryki. No... też się poczułem, jakbym się cofnął w rozwoju.
0: Ja powiem tak, Polska górom.

0: Faja, faja.
1: Ale pięknie powiedziałeś. Tak podkręcamy tempo. Dobrem narodowym jest Ewa Farna.
0: Tak, ale narodowym naszym polskim czy narodowym czeskim?
1: To niech każdy sobie odpowie na to pytanie już sam. Natomiast dziewczyna wyprzedała sama jedyna stadion. Ogromny, wielki, wow.
0: Brawo.
1: Brawo. Być może, to tylko plotka.
0: Być może?
1: Powstanie o niej film dokumentalny.
0: O,
1: ale to taka
0: może ploteczka. Być.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczone.

0: Asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
3: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
4: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20/80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
5: Po reklamie. Tak gra Melon.

0: Tak podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak mi się to podoba, że możemy was zabrać na takie doznania, na takie przeżycie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i nie zatrzymujemy się, w tym tygodniu też wysyłamy was, czyli słuchaczy Meloradia, na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Kasi.
0: Dzwonimy i mamy nadzieję, że Kasia odbierze, ma 5 sygnałów na to. Trzymamy mocno kciuki.
3: Już liczymy.
0: Bo zgłoszenie jest dobre.
4: Tak, słucham?
0: Cześć Kasia, Iga, Mikołaj,
4: cześć.
0: Meloradio.
3: Siemanko.
0: W domu czy w plenerze?
4: W domku.
0: Imprezować, tak? Czy o czym ty myślisz?
4: Jeszcze raz?
0: Rozumiem, że chodzi ci o imprezowanie, a nie o nic tam niegrzecznego.
4: Nie, tylko same grzeczne rzeczy.
0: Bardzo dobrze.
3: No dobra, no to w domu, ale my tutaj dzwonimy w zupełnie innej sprawie niż impreza w domu. Kasiu, w swoim zgłoszeniu napisałaś, że Tosia organizuje Tomorrowland Party co roku.
4: Tak.
3: To zrobimy tak, że teraz my zadzwonimy do Tosi, my nie będziemy nic mówić, a ty, Kasia, powiesz jej, że impreza w tym roku, no niestety, się nie odbędzie.
4: Dobra, okej. Mam nadzieję, że nie wiedzą mnie emocje.
0: Tosia to twoja przyjaciółka, zgadza się?
4: Tak, zgadza się.
0: Super, to dzwonimy do Tosi. Teraz musisz po prostu zrobić taką grę aktorską, że koniec świata.
4: Dobra.
0: Jesteś gotowa? To my się wyciszamy i gadaj z Tośką.

0: Halo?
1: Hejka.
0: Hej.
1: Dosia, powiedz mi, czy w tym roku też planujesz tomorrow party w domku?
0: Planuję, a co?
1: Planujesz? No nie wiem, bo może gdzieś się wybierzemy razem?
0: Może, kto mówi?
1: Do Belgii może pojedziemy, Kasia.
0: A no, z kim się o tym numer dzwonisz?
1: A tak tutaj przez kogoś do ciebie dzwonię.
0: Słuchaj, chciałabym, ale dlaczego do Belgii?
2: Tosia, Iga Mikołaj z Meloradia z tej strony.
0: Dzień dobry.
2: Wiecie, że twoja impreza się nie odbędzie.
0: Dlaczego?
2: Kasia!
0: Lecimy na Tomorrowland!
2: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Co? Ja pierdzielę!
3: Tak, to się dzieje naprawdę. Zabieramy was razem z ekipą Melo naszym busem prosto do Boom w Belgii.
0: Tu jest Tosia! O Boże, to się spęczę!
2: A to nie koniec. To nie koniec, dziewczyny. Tomorrow paki też u was lądują. Plecak, bluza, skiety, pomadka, książka.
3: No i mamy też dla was zestaw kosmetyków.
0: O Boże, dziękujemy! Tosia!
2: Sama mam ciary. Dziewczyny, widzimy się w Belgii.
0: Tomorrowland
4: z Meloradiem. Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Regard. Wiesz, za co kocham Melo Radio?
1: Za to, że można sobie pośpiewać Ride It.
0: I za to, że my zabieramy słuchaczy w tak fantastyczne miejsca.
1: Tak jest. I nas cieszy to, że wy się cieszycie.
0: Pięknie powiedziane.
2: A już o 17 zagramy
1: Just the Way You Are, Milky David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17, ale najpierw newsy Meloradia.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
14: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
15: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
19: Marek, szefowa cię prosi.
20: Potem.
19: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
19: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
19: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
21: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
22: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
26: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Bielsko-Biała, ulica Karpacka 90.
27: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
28: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
29: Co jest grane w Bielsku-Białej?
30: Adrian Górny. Jutro będzie kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Kogucik w kinie Kreska. O 20.00 zobaczymy film Piękność dnia, a do tego jeszcze jutro o 17.30 Drugie życie. Jutro będzie też kolejna prelekcja podróżnicza w klubie osiedlowym Karpatek. O 18.00 wstęp wolny. Janusz Oleś opowie o krajach, których nie ma, czyli zastanowimy się wspólnie, ile w ogóle jest państw na świecie. W następny wtorek Kanada i Kolumbia Brytyjska. No i także jutro będzie wernisaż wystawy prac Julii Mitury w Galerii Akademickiej Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego. Autorka jest studentką pedagogiki na UBB. Początek o 16.00, wstęp wolny. W Galerii UBB można też oglądać wystawę prac Joanny Trzcińskiej pod tytułem Samoloty dla Kuby.
28: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
0: Ula Harciarek, on the mic.
31: Kierowcy, uwaga, w tym tygodniu więcej kontroli na drogach. Policja w całej Europie, także w Polsce, sprawdzać będzie trzeźwość kierowców. Przygotowuje też badania na obecność narkotyków. Od kilku dni brakuje truskawek, powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z okolic Goławina na Mazowszu.
32: W tym roku nie urodzę jest. O.
33: Deszcze, słońce.
34: A ten deszcz pomaga czy nie?
33: Absolutnie nie pomaga.
32: No bo gniję teraz.
31: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca. Smoczyce staną na lotnisku Chopina w Warszawie. Nowoczesne skanery bezpieczeństwa przyspieszają odprawę. Nie trzeba będzie na przykład wyciągać laptopów z bagażu. A dlaczego smoczyce? No bo maszyny są po prostu wielkie.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o przereklamowanych miejscach.
1: Dokładnie tak. Albo powstała rzeczą. Taka ciekawa lista dosyć

0: Sunfelt, Crying on the Dance Floor w Melo Radio. Przereklamowane są Labubu.
1: Są Labubu przereklamowane, a ja bym powiedział, że przereklamowana jest hiszpańska La Liga.
0: Nie wiem, co ty do mnie powiedziałeś, ale okej, niech tak będzie. No. A co jest według was przereklamowane? Dajcie znać nam na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, a pytamy dlatego, że powstała taka lista właśnie najbardziej przereklamowanych miejsc na świecie. Brytyjski park rozrywki Alton Towers. To jest podobno najbardziej przereklamowane miejsce na świecie. Że drogo i się nie opłaca.
0: Disneyland też tam jest?
1: Właśnie nie.
0: O!
1: Więc to jest, no tak, 10 razy gorzej najwyraźniej.
0: Wow! Dajcie znać, jesteśmy mega ciekawi, co jest według was przereklamowane. To nie musi być miejsce.
1: Nie musi być miejsce, może być cokolwiek. Na
0: człowiek.
1: Przykład, nie wiem, schabowy.
0: Nie, wypluj
1: nie,
0: to.
1: No,
0: wypluj
1: no,
0: to.
1: No, moim zdaniem wypluj. Nie, ale być może ktoś tak uważa.
0: Wypluj to! WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: wrócił, ale mi się kojarzy ten numer z finałem pierwszego światowego Idola.
1: Tak?
0: To też był taki trochę przereklamowany jednak program. Myślę, że po pierwszej serii to już tam...
1: Nie byłam fanką.
0: No dobra, nie. Dwie pierwsze serie... Aha. Okej, nie? Top to wtedy było. Ale później to tam.
1: Sprawdzamy, co jest przereklamowane według was i mamy głosówkę od Tomka. Słuchamy cię, Tomku.
2: Siema. Ja uważam, że przereklamowane jest chodzenie do pracy. No, pozdro.
0: Podpisuję się pod tym. Też uważam, że jest przereklamowane.
1: Mikołaj! No bo się,
0: słuchaj, chodzisz do tej pracy, na mieszkania nas nie stać, na rachunki nas nie stać, na zakupy nas nie stać. To po co chodzić? Nie musisz to nie iść, taki kiedyś ram był.
1: Weź się, Mikołaj, skończ to smutne, wiadomo co. I wiesz, co nie jest przereklamowane?
0: Co jeszcze nie jest przereklamowane?
1: Tomorrowland nie jest przereklamowane.
0: A to na pewno, zwłaszcza, że was wysyłamy na Tomorrowland i można się ucieszyć, tak jak dzisiaj Kasia i Tosia.
1: Jaka to była radość, jakie to były emocje. Możecie zobaczyć, jak dziewczyny wyglądają na naszym Instagramie.
0: Tak jest. I możecie też przeżyć tę radość sami. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl, pokażecie, z kim chcecie jechać i napiszecie dlaczego. I być może to was też wyślemy do Boom w Belgii na Tomorrowland. Two ships in the night.

0: Lubię cię jak lato, modelki włodarski. Słuchajcie, słuchawki mi się
1: pierwszy rozpadły. Raz widzę, żeby ktoś ten model słuchawek popsuł, naprawdę.
0: Ale one się
1: brawo!
0: Same popsuły.
1: Samo się popsuły.
0: Natomiast porozmawiamy o parach i o ich zwyczajach, które są wspaniałe i prowadzą do tego, że żyją długo i szczęśliwie.
1: Okej.
0: Okay. Nie tak jak moje słuchawki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
7: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na American Cars Mania.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała.

0: Marlon Hofstadt sam o sobie mówi, że jest DJ-em Daddy'm. One Night of Love, tak podkręcamy tempo. Co tam przewracasz oczami?
1: To takie podejrzane, że sam o sobie tak mówi.
0: Bo ty też byś tak chciał.
1: Niebezpieczny gość.
0: A w ogóle to pary, które jedzą niezdrowo, są szczęśliwe.
1: O, ale to muszą razem jeść niezdrowo.
0: No, napędzać.
1: Generalnie właśnie to, co robimy niezdrowego, nie tylko chodzi o jedzenie śmieciowego żarcia, ale niezdrowe aktywności podobno nas zbliżają do siebie.
0: Ja nie umiem tego pojąć, ja nie rozumiem, o
1: no
0: co chodzi.
1: No, ja to rozumiem, to wiesz, jak żyjesz jak świnia, to znaczy, że się czujesz komfortowo z drugą osobą, nie? Żeby jej pokazać się z tej najgorszej strony.
0: Genialne.
1: No.
0: W swojej prostocie.
1: Dlatego właśnie trzeba sadzić bączury. Już na samym początku.
0: Mikołaj!

0: jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ja nie chcę, żeby słońce zachodziło.
1: Nie zajdzie
2: nigdy. Bo wtedy
1: nigdy.
2: Spadnie deszcz.
0: No właśnie, i ja chcę więcej słońca.
1: Dopóki jesteś, dopóki robisz meloradio, będzie słońce.
0: To dobrze, że idę na urlop.
2: O, dzięki. Teraz nie będziemy mieli słońca.
0: Szykujcie się na miesiąc bez słońca. Ale jeszcze nie idę, w sensie jeszcze robię program, no spokojnie.
1: No ja myślę.
0: To już niebawem i zagram fajnie.
1: A co?
0: A to puść dżingę, to ci powiem.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Alesso i Sasha i Destiny. Wyobrażacie sobie teraz taką jazdę nad morze z tym numerem?
1: Bardzo, zawsze, wszędzie
0: fajnie,
1: z tobą, tak.
0: Okej.

0: Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20 na 80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
12: American Cars Mania nadjeżdża do Katowic z mocą silnika V8. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Muscle cary, skrzydlate klasyki, policyjne radiowozy i lowridery, skaczące auta. Do tego wielkie grillowanie i festiwal steka, wybory Miss Pinup, a wieczorem koncert The Blues Brothers Soul Mission i DJ Chris and Mathis. 19-21 czerwca, Katowice, lotnisko Muchowiec. Wygraj Chryslera 300. Bilety na americancarsmania.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
13: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
14: Wiadomo, kim była ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To obywatel Rosji. Jednocześnie cały czas trwa obława na sprawcę. Problem ze zdatnością wody w zachodniej Wielkopolsce. Chodzi o bakterie coli wykryte w wodociągu w gminie Duszniki niedaleko Poznania. Woda nie nadaje się do picia bez jej przygotowania. A teraz zrobi się gorąco, bo pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Będzie nawet 35 stopni. A jak reszta lata, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
15: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu.
14: Szczególnie gorące mają być sierpień i wrzesień.
13: Dlatego na czas mojego urlopu będę w lipcu, super!
16: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w melo.
1: No słuchajcie, pogoda chyba sobie wzięła do serca dziś dzień, jaki mamy, no bo podobno jest dziś dzień wiatru. Ale tak jak mówiła Ula w newsach, w weekend nawet 35 stopni ma być i pełne słońce w całej Polsce. Jest na co czekać, więc zaczynamy to odliczanie do piątku. Tu Pychu, siemano, Destiny, Aleso i Sasza, oni na początek. Melo Radio. Idę w melo.

I Can't Wait. To Bob Sinclair i Kajsa w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. O czym myśli Pychu? To jest pytanie, na które mam nadzieję, że zaraz postaracie się odpowiedzieć. A do zgarnięcia będzie nasz Melomerch, torba i skiety, a także pomadka z logiem Melo Radia. To będzie do zdobycia i już teraz lecą do was podpowiedzi. Dziś myślę o rzeczy, która już teraz jest raczej bardziej dla kolekcjonerów. No i żeby użyć tej rzeczy, jest potrzebny taki specjalny sprzęt. Więcej nie powiem, zaraz będziecie mogli zgadywać. 321 321 777. Ten numer wam się za moment przyda. Już sobie go zapiszcie.

0: 18.18 na zgarach. Hala Henderson i Rudimentale w głośnikach, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem bawimy się w zabawę o czym myśli Pychu. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia i zgadujecie, co to jest. No i mamy dla was podpowiedzi. No dziś myślę właśnie o rzeczy. No jest to rzecz już teraz raczej tak dla kolekcjonerów. No i żeby tego użyć, potrzebny jest specjalny sprzęt. Czekam na wasze telefony 321-321-777. Już widzę, że dzwonią. Możecie zadać pytanie, a możecie od razu strzelać. Siemano, jak masz na imię?
2: Agnieszka.
0: No cześć Aga, o czym myśli Pychu? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Pytam, czy odtwarzana jest muzyka z tego?
0: No może być, no.
2: No to winyle.
0: No ale naprawdę, że tak szybko, że już, że od razu?
2: No od razu pomyślałam, jak tego usłyszałam.
0: Aga, masz jakieś winyle w domu?
2: Właśnie, że nie, ale za dzieciaka to nimi rzucałam.
0: Słuchaj, no ja winyla dla ciebie nie mam, ale mam torbę Skiet i pomadkę, taki zestaw od Meloradio.
2: Super.
0: Anima i Joji, to mam za to dla was wszystkich. Beautiful, już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: You For Me, to Sigala i Rita Ora w Melo Radio. Na ten numer między innymi pewnie będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. To już tego lata w Kołobrzegu. 6 cudownych scen, no i naprawdę niepowtarzalny nadmorski klimat. Jeszcze dziś będzie szansa na to, żeby zgarnąć wlotki na właśnie Sunrise Festival, więc słuchajcie Melo uważnie, a co piątek od 21 odpalamy Sunrise On Air. Wtedy też warto być z nami, z Melo Radiem. A jeszcze wcześniej, no bo już za moment, zagram między innymi Cyrilla, będzie też topik z Becky G, to na pewno do 19 na Playkę Melo wleci.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesne.

0: to jest mój czas.
1: Inspirowana faktami, historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
2: Mam propozycję.
3: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9.

Kaj fi superstar, to Fingers w Melo Radio, DJ Adamus i Mafia Mike, a Mafia Mike to jeden z DJ-ów, który pojawi się na naszym projekcie Płynę w Melo. Już w ten piątek robimy 30 Melo Radia z barki nad warszawską Wisłą, no a potem to już tylko odpalamy dobre Melo z DJ-ami. Wstęp za free, wbijajcie, jeżeli jesteście w Warszawie albo chcecie sobie zrobić weekend w stolicy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już teraz czas na gorącą nowość, no i jednocześnie propozycje do 30 Melo Radia. Kto wie, być może na barce to będzie premiera. Mikolas i nasz polski Trips to Hard to be Humble.

0: Smoking Bird. Tiesto, razem z Tiesto ci, którzy wystąpią na tegorocznym Tomorrowland, czyli Dimitri Vegas, Like Mike i Gabry Ponte, a wy też na Tomorrowlandzie możecie być. Wysyłamy was tam do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć tę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam napiszcie, opiszcie waszą ekipę, no i przede wszystkim wyślijcie zdjęcie albo filmik z kimś, z kim chcielibyście tam polecieć. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a już teraz powiem wam, co zagramy za moment.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten kawałek punktualnie o 19:00 pojawi się na antenie Meloradia, a w oczekiwaniu na 19:00 to właśnie wbijajcie na meloradio.pl, no i zgłaszajcie się po to, żeby pojechać na Tomorrowland. Warto.

0: Select.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
2: No i mamy już punktualnie 19 na zegarach. W tej godzinie wydarzy się sporo, więc warto zostać z Meloradiem, no bo już muzycznie jest to sztos. Webauza i Magnetic, ten numer wam zagram. Będzie klasyczek Out of Touch at United Nations, a zaczynamy od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście po drugiej stronie.
1: Meloradio. Idę w Melo.

Magnetic to The Bauza w Melo. Tak podkręcamy tempo, 10 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: pachnie wakacjami. Duke Dumont i Ocean Drive. 19:19 na zegarach. Szybka kasa od Meloradia. No i to jest ten moment programu, który muszę wam przyznać bardzo lubię, bo to jest ta chwila, kiedy mogę wam rozdać kasę. 200 zł, po taką szybką kasę zgłaszaliście się na meloradio.pl. No i ja teraz klikam guzik, o właśnie kliknąłem, no i mam nadzieję, że połączę się zaraz z Laurą. Czekamy maksymalnie 5 sygnałów, Laura weszła na meloradio.pl, no i ma fajny plan na to, jak hajs wydać. 2 sygnały już za nami, Laura, to jest ten moment, żebyś ten telefon odebrała. Bo długo czekać nie mogę. 3 sygnał już za nami. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo tutaj. Laura, nie rób mi tego. Ej, dziewczyno. Halo. A, i niestety, 5 sygnał minął, a to oznacza, że musimy lecieć dalej. Jeżeli chodzi o szybką kasę od Meloradia, no to wybieram numer 2, czyli w tym momencie dzwonimy do Konrada, który mam nadzieję, że tym razem ten telefon odbierze, no i że tu będą mniejsze problemy. Już właśnie w tym momencie wybieram numer i mam nadzieję, że Konrad da radę odebrać. Słuchajcie, to się wszystko dzieje na żywo, tak właśnie działa szybka kasa od Meloradia. Numer jest już wybrany, więc mam nadzieję, że zaraz usłyszymy pierwszy sygnał i że Konrad ten telefon odbierze. No halo, sygnał! O! Sygnał jest, więc miejmy nadzieję, że Konrad też jest po drugiej stronie.
1: Halo, halo.
0: Halo, siemano, cześć, tu Pychu, Meloradio. Słuchaj, stary, opowiadaj szybko, na co byś 200 zł chciał przeznaczyć od Melo.
1: Na odstrężowanie się na ściance spinaczkowej z dziewczyną.
0: Okej, czyli to jest taka wasza forma relaksu.
1: Tak, tak.
0: Ale to bardziej, wiesz, jesteście razem, czy ty ćwiczysz, a ona podziwia?
1: Nie, to właśnie bardziej ona ćwiczy.
0: Znaczy, a, ty podziwiasz, dobra!
1: Dokładnie.
0: Stary, no to żebyś miał takie piękne widoki, to ja ci w tym momencie 200 zł daję, taką szybką kasę od Meloradia, pędź już do bankomatu.
1: Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Szybka kasa od Meloradia.

0: Better Times. To Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 29 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano. No, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego nie warto zachodzić za skórę bobrom. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Rano obudzi największego śpiącego. Piocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze

0: wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

Szybkie przypomnienie części ciała po angielsku: Head, Shoulders, Knees and Toes, to Offenbach w Mela. Nie warto walczyć się z bobrami, no bo one wrócą ze zdwojoną siłą. No jak czytam, przekonali się o tym w Obornikach obok Poznania. No komuś nie spodobała się tama, jaką zbudowały sobie bobry, no i postanowił ją zniszczyć. No myślał, że w ten sposób przegoni te zwierzaki. A te się wkurzyły, no i zamiast jednej tamy zbudowały 7 nowych. No i tak sobie w sumie pomyślałem, że te bobry to trochę jak my. Na przykład kiedy prosimy o podwyżkę i za którymś razem liczymy, że szef w końcu się podda.

0: wróć, pokaż mi, co buję cię ja.
1: Santa Cruz w Melo. Tak, grama za chwilę wybije 20 i będziemy grać dalej.
2: A już o 20 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Ten kawałek punktualnie o 20 pojawi się na antenie Melo Radio. Feeling blue without you.

0: Reclamă. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Nowe mieszkanie w Bielsku Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku Białej.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
2: No i mamy już punktualnie 20 na zegarach. W tej godzinie się wydarzy. Będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, a muzycznie też nieźle. Calvin Harris i Dua Lipa za moment wpadną. A zaczynamy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Lean to Gibbs w Meloradiu. 13 minut po 20 to było coś dla fanów szybkich samochodów, a teraz mam coś dla fanów naprawdę mocnych imprez.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Bo będziemy od 31 lipca do 2 sierpnia na Kołobrzeskim pod Czelu. Tam odbędzie się Sunrise Festival. Impreza z naprawdę ogromnymi, ponad 20-letnimi tradycjami, na której w tym roku zagrają m.in. James Hype, Scooter, Meduza i wielu, wielu, wielu innych. A ja mam dla was podwójną wlotkę. Na 31 dzień lipca na Sunrise Festival. Żeby ją zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i nagrajcie głosówkę. Chcę usłyszeć, do którego DJ-a chcielibyście wbić na scenę na seta, no i dlaczego akurat do tego. Czekam na wasze głosówki i odpowiedzi. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Marshmello, Eli Goulding. Save my love, Eve Mello. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i mocno też będziemy podkręcać tempo razem z wami w Kołobrzegu, no bo oczywiście będziemy na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Kołobrzeg stanie się stolicą muzy elektronicznej. No i mamy dla was wlotki. No i zapytałem, do kogo, jeżeli byście mogli, to chcielibyście wbić na scenę na seta i dlaczego? No i dziękuję za wszystkie głosówki na WhatsAppie, ale Radek skradł moje serce.
2: Siema. Najbardziej chciałbym wbić do Skutera na imprezę, na scenę. Pytacie dlaczego? W tym roku jest 20 lat, jak Skuter miał koncert w Gdańsku. Mój tata zawsze się chwali, że na tym koncercie bawił się najlepiej ze wszystkich koncertów, na jakich się mógł w życiu pojawić. I chciałbym razem z nim wbić takie wspomnienie, by to było dla mojego ojca. Mi się wydaje, że całkiem spoko pomysł.
0: No, jak tata i syn rozwalą Kołobrzeg, to ja nie wiem, czy będzie co z tego zbierać. Radek, dzwoń do taty i mów, że jedziecie razem na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy jego dzień w tym momencie trafia w twoje ręce. A jak już będziecie na Sunrise Festival, to możecie też posłuchać tego gościa, bo on też tam zagra. James Hype i Serotonin, jego nowość. Gramy już teraz, to jest Meloradio.

Jack Jones i MNK w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Pychu z tej strony, siemano. Mega się cieszę, że wy też jesteście. A kiedy byliście ostatnio na weselu? No i właśnie, tu pojawia się odwieczne pytanie, ile dać do koperty? Ile tam włożyć naszej młodej parze? No i zostały przeprowadzone badania. Jak czytam, wesele na 100 osób to koszt około 100 tysięcy złotych, matko boska. No i czy nowożeńcy tyle w kopertach dostają? No właśnie, różnie z tym bywa. No ale średnio to około 40% tego, ile wydajemy, tyle znajdziemy w kopertach. No właśnie, czyli jak wydamy 100 tysięcy, to dostaniemy w kopertach 40. No to jak tak ma wyglądać inwestycja w dalsze życie, to ja dziękuję. Yearbooks i Babylon, jego nowość już teraz w Meloradio.

0: prywatnie, to jedna z moich ulubionych nowości, jakie gramy na antenie Meloradia. Cascade i Meet Again, tak gramy jeszcze przed 21. No a skończył się mecz Hiszpania kontra Republika Zielonego Przylądka. I to kolejne ogromne zaskoczenie tego mundialu, 0-0. Ale kolejne spotkania przed nami, między innymi za chwilę wystartuje mecz Belgia-Egipt, no a potem o północy Arabia Saudyjska-Urugwaj i u trzeciej w nocy kolejne spotkanie. No i teraz przyznać się, ile nocy już zawaliliście przez mundial. Choć tak to nie to samo, co jakby grały nasze orły, co nie?
1: A już o 21 zagramy.
0: Andy Dust i Harris, będzie Zokaria. Ten numer, którego znacie i kochacie, pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Nowe mieszkanie w Bielsku-Białej? Już w piątek 19 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Rejtana. Poznaj ofertę specjalną i sprawdź, jak wygodnie zaplanować zakup z harmonogramem 20x80. Zapisz się na dniotwarte.com. Rezi Capital. Twój nowy adres w Bielsku-Białej.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
13: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
14: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.

0: 87.9 FM. Idę. Idę w Melo.
1: No i cyk, mamy już 21 na zgarach w poniedziałek, a to dobrze, no bo poniedziałek oznacza, że już papa, możemy mu mówić, pomachać mu już, niech odchodzi jak najdalej, no bo to jest już coraz bliżej do weekenda. Weekend ma być upalny, więc jest na co czekać i do czego odliczać. No to co, odliczajmy razem. Dużo dobrej muzy mam dla was w tej godzinie, będzie zupełna premiera, no ale wcześniej to, co znacie i kochacie. Taylor Swift i The Fate of Ophelia, to wam na pewno zagram, będzie Sophie Ellis Bextor, jej kultowe Can't Fight This Feeling, a zaczniemy od Zokarii, to Andy Dusty Hart. Tu Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Talk to you. To Enader w Melo Radio, 14 minut po 21. Na wczoraj dotarły do nas niestety smutne informacje. Nie żyje Oliver Tree. Zmarł w katastrofie lotniczej w zdarzeniu dwóch helikopterów na Rio de Janeiro. No gość, który miał naprawdę niesamowitą charyzmę, stylówki, osobowość, no i przede wszystkim talent. Miał wystąpić we wrześniu w Warszawie. No to się już niestety nie wydarzy, ale jego hity z nami na pewno zostaną. No i przypomnijmy sobie już teraz. To jego największy sukces. Oliver Tree i Robin Schulz. Miss You. Już teraz w Melo Radio.

0: Za każdym razem, jak tego słucham, to mam po prostu ciary. Kultowa sprawa na antenie Meloradia. To Velvet i Fix Me, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Self-Aware to numer, który zdobył ogromną popularność na TikToku, no mi się wyświetla non-stop, no i kojarzy mi się w ogóle z takim momentem, kiedy wiecie, w randomowy dzień w wakacje wstajecie o 4 rano, no i lecicie nad morze z ziomkami. Taki vibe ma ten numer. W oryginale jest to grupa Temper City, no i brzmi ten numer dokładnie tak.

0: i właśnie, w oryginale jest to grupa Temper City, a paluszki w tym numerze pomaczą też Lumix, no i zrobił podkręconą wersję. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Don't Wanna Go Home. To Meduza i Only Camomile w Meloradio, a wy pamiętajcie, że wysyłamy was na Tomorrowland. Prosto do Belgii, cały czas możecie się zgłaszać na meloradio.pl, tak jak zrobiły m.in. Kasia i Tosia, które dziś się dowiedziały, że jadą razem z nami. No i Kasia, kogo ty chcesz najbardziej na Tomorrowlandzie zobaczyć?
1: Fischera chyba. Wiem, że to jest Tosi w ogóle ukochany artysta.
0: A jeżeli wy chcecie m.in. do Kasi i Tosi dołączyć, meloradio.pl, tam szczegóły naszej zabawy, a na Tomorrowland zagra też m.in. ten pan. Lost Frequencies, już teraz w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gipsy PZ w Meloradiu. Tak, gramy jeszcze przed 22. Ten kawałek czeka na wasze głosy na meloradio.pl w 30 Melo, waszej liście hitów. Kolejne notowanie już w piątek po 18 z nadwarszawskiej barki. Wstęp za free, możecie wbić, współprowadzić ją razem ze mną. Szczegóły na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Radio Bielsko-Biała.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

97,9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,